0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dziś w Stalowej Woli czeka nas pełne zachmurzenie, a temperatura osiągnie przyjemne 12 kresek. Wiatr południowo-wschodni, ale słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza dobra, dlatego można odetchnąć pełną piersią. W nocy jednak uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Jutro dalej chmury na niebie, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. W czwartek bez zmian, ale cieplej do 19 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego KO premiera Donalda Tuska. Informację potwierdziła rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według doniesień miał zostać przyjęty poza kolejką i standardową procedurą.
3: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
2: Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę karę blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że doszło do złamania procedur. Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, dokumenty trafiły do sądu w listopadzie i do dziś nie zostały rozpatrzone. Zdaniem śledczych, gdyby decyzja zapadła wcześniej, wyjazd polityka do USA byłby znacznie trudniejszy. Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w opuszczeniu kraju.
4: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
2: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Z kolei polska dyplomacja chce pytać amerykańskie władze o podstawę prawną wyjazdu Ziobry z Węgier i jego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego, a jak sobie poradzili z tematami?
5: Nie było najgorzej.
6: Przemówienie trudne było.
7: Trudny był trudniejszy.
5: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę.
2: Powiedzieli nam uczniowie z Łodzi.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
2: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: My to mamy codziennie, fetę, nie? Wstajesz rano, otwierasz oczy, już od razu feta. Od razu. Jeszcze jak widzisz, że wtorek, a już po poniedziałku, to ho-ho!
11: A z fety można dużo ciekawych rzeczy zrobić, na przykład sałatkę grecką zrobić, prawda?
10: Tak. No. Dla ciebie feta to tylko jedno, nie ma innej fety. Tak, dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: cha-cha-cha. Zapraszamy was do czaczy, do tanga, zapraszamy was do, nie wiem, salsy, zapraszamy was do 2 na 1. To też jest dobre. Wy jesteście tym jednym przedodbiornikiem, a my tu we
1: jesteśmy
0: dwoje,
1: pragnienie.
0: Więc mamy 2 na 1.
1: Posłuchajcie, kończy się pewna era. Era się kończy. Kończy się era pana Dariusza Spikera Szpakowskiego.
0: Dlaczego się kończy? Zrezygnował na emeryturę?
1: Nie, nie. Wielkie zaskoczenie przed mundialem, krzyczą nagłówki, proszę bardzo. TVP ogłasza, że no, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu mundialu. To jest pierwszy raz od 40 lat, kiedy nasze złoto usto słowne, dobro narodowe nie skomentuje żadnego dużego turnieju.
0: Poczekaj, jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mów hop, bo była kiedyś taka sytuacja. Pan Artur Orzech, który co rok rocznie komentował Eurowizję, też został odsunięty od komentowania Eurowizji i wziął i sobie ją skomentował w internecie.
1: A proszę, a no to tak.
0: To dla telewizji, powiedz, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu, dla telewizji polskiej.
1: Jak założy kanał na YouTubie, to może skomentuje.
0: A może sobie skomentuje, jak będzie chciał.
1: Ale na razie nie komentuje dla telewizji. Uczcijmy to dzisiaj w takim razie czymś. Na przykład ja proponuję coś takiego, bo każdy z nas ma coś takiego, że komentuje niektóre rzeczy i ma te swoje takie komentarze, prawda? No. Patrzysz na coś i widzisz te komentarze. Na przykład ja patrzę, jak moje dzieci się bawią czasami i mówię, może byś tu jeszcze narobił na środku i przyklepał.
0: Okej, okay. To jest twój komentarz.
1: To jest mój komentarz do zaistniałej
0: Czyli
1: sytuacji.
0: Chcesz powiedzieć, że jesteś lepszym komentatorem niż pan Dariusz i byś się bardzo, skoro Dariusz jest odsunięty, to ty byś się bardziej do komentowania nadał.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: A, i rozumiem.
1: Macie
0: wiem,
1: takie te tekściki, prawda?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Dariusz Szpakowski ma swoje szpaczki, a wy też macie jakieś takie tekściki, którymi komentujecie całą rzeczywistość, po prostu w jednym zdaniu ją zamykacie.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No oczywiście, że
0: 726
1: tak.
0: 826 826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób.

0: Dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No oczywiście, że
0: 726-826-826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób.

0: Ten komentarz.
1: To od matki się nauczyłeś tych komentarzy.
0: No nie tylko, szkoła też mi wiele.
1: Ja to musiałbym sobie przypomnieć, teraz tak od razu mi do głowy nie przychodzi.
0: Naprawdę nie masz komentarza żadnego, w którym zamykasz całą rzeczywistość?
1: Nie, nie, nie. Spokojnie. Ja ciebie też.

0: 19 minut po godzinie 6.
1: No trochę tych waszych tych komentarzy spłynęło, co prawda w formie tekstowej. Są też telefony oczywiście, ale są też forma tekstowa, proszę bardzo. Jest taki komentarz, prawda? No. Na pewno w szkole słyszałeś, dotyczący cię rzeczywistości i być może do ciebie samego. Lecz się na nogi, bo na głowę już za późno.
0: Okej, okay, to...
1: Dostałeś takim komentarzem...
0: Ale poczekaj, ktoś ci to napisał do nas teraz?
1: Proszę bardzo, SMS-y na 7268268268.
0: Okej. Okay.
1: Ale mamy też...
0: Jest jeszcze telefon.
2: Jak nie wiesz, gdzie sobie to wsadzić, to sobie wsadzić.
1: O, proszę
2: to
1: bardzo,
0: właśnie,
1: widzisz?
0: Właśnie,
1: mówisz coś takiego i wszystko wiadomo.
0: Ale to... Czy to jest komentarz? To jest taka jakby riposta, bym bardziej powiedział.
1: No, ale to jest komentarz. No, komentujesz, czy jest zachowanie.
0: Komentarz to jest ładnie to zrobiłeś, źle to zrobiłeś. To jest komentarz,
1: to jest,
0: nie?
1: Komentarz, twoim
0: tak,
1: zdaniem.
0: Tak, tak,
1: czyli
0: tak.
1: Komentarzem nie jest
0: tutaj
1: to,
0: że... mógłbyś poprawić, to jest komentarz, a tutaj jakbyś delikatnie przyciął ten lewy koniuszek, no to by wyszło lepiej. A to jest taka riposta, bardziej bym powiedział.
1: Czyli
0: wiesz?
1: Komentarzem według ciebie na przykład nie jest kolejny SMS, czyli że masz nawalone w głowie jak przekupka w tobołku, to nie jest komentarz?
0: To jest już komentarz.
1: To jest komentarz,
0: to się z tym się zgadzam. Czyli w taką stronę chcesz
1: iść. No idziemy, 7268268826, proszę bardzo. Czy znacie jeszcze jakieś takie komentarze, w którym zamykacie całą otaczającą wasz rzeczywistość.
0: Czyli jakby powiedział, że w głowie ci się przewracało, to też jest komentarz, tak?
1: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
0: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy.

0: Przewracało, to też jest komentarz, tak?
1: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
0: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy.

0: 26 po 6. Dla Superekspresu Tomasz Adamek, cytat. Uwaga, Ziobro ma Boga w sercu, zapraszam go do siebie. Bokser mieszka w Stanach, więc zaprasza Ziobrę do siebie.
1: Ziobro ma Boga w sercu, za to wymiar sprawiedliwości ma w, tam, gdzie ma.
0: Gdzie indziej?
1: Gdzie indziej? No dobra.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Dziś w Stalowej Woli czeka nas dość łagodny dzień z temperaturą około 12 kresek. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale jakość powietrza będzie dobra. Wiatr południowo-zachodni słaby, więc nie powinien przeszkadzać. W nocy sytuacja się zmieni. Spodziewajmy się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 10 stopni, a wieczorem możliwe są przelotne opady. Pamiętajcie, by być przygotowanym na mokre warunki. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A2. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Nikt nie został ranny. Pożar w domu pomocy społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18. Dzięki szybkiej akcji służb sytuację udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nadal pracuje straż pożarna. Na większości rzek w kraju utrzymują się wyraźne spadki poziomu wody. Jednocześnie w lasach rośnie ryzyko pożarów. Zagrożenie jest wysokie, między innymi na północy i wschodzie kraju.
19: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
18: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Oj, te komentarze się pojawiają właśnie wtedy, jak się na prawdziwą wojnę zamierza iść. Ze swoimi współlokatorami, tak to ogólnie nazwijmy.
1: Damian się odezwał do nas na Messengerze, napisał tak. A propos dzisiejszego tematu, komentarzy. Mój nauczyciel od WF-u często miał komentować głupie zachowanie moich kolegów w gimnazjum tekstem. Uwaga, na początek pada zawsze nazwisko. Wajda! Rozpędź się, a ściana cię sama znajdzie.
0: A w ten sposób.
1: No, widzisz. Dobra. To ładny komentarz.
0: U mnie było też podobnie, tylko z brzydkim słowem, że głową o ścianę, wiesz. Tak? Rozpędź się i głową o ścianę.
1: Nauczyciele WF-u to zupełnie inna kategoria nauczycieli. Tak, jacyś, tak, jakoś tak się miło ich wspomina.
0: Miło, pomimo, że czasami byli brutalni. To prawda? Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Mamy też telefon, nagranie na naszej radiowej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
2: No chciałam powiedzieć, że Masz rację. Stawiasz śniadanie, obiad i kolację.
0: A, to takie przytaknięcie niż komentarz bardziej, ale to zazwyczaj kończy rozmowę, nie?
1: No i to jest komentarz, który świadczy o tym, że ktoś jest w przyjaźni. Bo gdyby to było, że stawiasz kolację ze śniadaniem,
0: to nie w tę stronę.
1: No tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
0: Tak.
1: To już byłoby kochanie.
0: Kochanie. SK2. Daba dam, dam, daba, daba, dam, dam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Lab, mamy 21 minut do 7, za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzy.

0: już by było, no tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
1: Tak.
0: To już byłoby kochanie.
1: Kochanie. SK2. Daba dam dam, daba daba dam dam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Lab, mamy 21 minut do 7. Za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzyki.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy słuchacie codziennie poranka Radia SK2 i Wajdy Jarząbka, ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w długi weekend majowy bardzo dużo u nas się energii naprodukowało z odnawialnych źródeł energii. W sensie głównie z fotowoltaiki, bo było dużo słońca.
1: Nie tylko u nas.
0: Okazuje się, że nie tylko u nas.
1: Niemcy też doświadczają tego strasznego wyzwania związanego z nadprodukcją energii elektrycznej.
0: I właśnie dlaczego mówi strasznego? Dlatego Jarząbek mówi strasznego, bo tam tyle tej energii z fotowoltaiki i z tych wiatraków, turbin wiatrowych się naprodukowało, że musieli jakby, inaczej. Było zagrożenie blackoutu. Jak jest za dużo prądu w sieci, to jest zagrożenie przeciążenia sieci i to wszystko grozi blackoutem. Tak mówią prawa fizyki.
1: Tak mówią, że to tak, rodzi napięcia różnego rodzaju. I rzeczywiście, te prawa fizyki są bardzo mi znane, bo to są też prawa rodzica. Zobaczcie, rodzicu, zobacz, ty dzieciom tłumaczysz, żeby wodę zakręcały, światła gasiły, drzwi zamykały. A jak już się tak naprodukujesz, i wciąż tej wody za dużo zużywają, to napięcie rośnie.

0: Kombi, graj trombi w Radiu SK2, 4 minuty do 7. Kojarzycie taki serial sprzed lat, Ekstradycja?
1: Oglądam ostatnio z Markiem Kondratem.
0: Tak, to teraz jest nowy sezon ze Zbigniewem Ziobro. Najnowszy odcinek w newsach już o 7, bądźcie z nami.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99.

0: Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Przed nami wtorkowy poranek w Stalowej Woli, a pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Temperatura zatrzyma się na 12 stopniach, a niebo będzie szare, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie będzie stabilne, co na szczęście nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem spodziewajmy się przelotnych opadów, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Noc przyniesie silniejszy wiatr, który może nieco utrudniać jazdę, a termometry pokażą 10 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami.
8: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobro, mecenas Bartosz Lewandowski. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun, który pyta,

0: jamy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
1: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobro, mecenas Bartosz Lewandowski. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun, który pyta.

0: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć i nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
1: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
2: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Z kolei górna granica diesla to 6,93. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony? Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
2: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
2: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Radomiak dzięki temu punktowi zapewnił sobie utrzymanie w lidze, a Krakowia wciąż nie może być pewna swojej przyszłości. Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów Lewandowski w Porto mógłby liczyć na regularną grę. Miałby też znacząco wzmocnić siłę ofensywną zespołu.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: 3 minuty po 7. Ciekawe, czy jeszcze śpią, czy już się jakby rozgrzewają przed tym, co będzie dzisiaj.
7: I Kinga Borega będą teraz jechali z naszą dziką ekipą na Mazury i zadzwonimy do nich, czy tam się odezwiemy do nich, żeby nam powiedzieli, na jakim etapie są. I mam nadzieję, że są już nie w piżamach.
6: Będziemy się łączyć w tej godzinie a propos naszej mazurskiej majówki z Radiem SK2.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
7: Jak się spóźnią, to kiełbasy nie dostaną.
6: Znaczy o tej porze jeszcze nie będą grillować, to najpierw trzeba do Mikołajek dojechać. To mi się wydaje, że albo ich złapiemy jeszcze gdzieś tam z mikrofonem w lewej ręce, a w prawej ręce z kubkiem kawy.
7: Amatorzy.
6: Albo już na trasie.
7: Nigdy nie grillowałeś w samochodzie? Nauczę cię.
6: Tak?
7: No.
6: No, dobrze, bo diesla masz, rozumiem, tak?
7: A jak?

0: dobry bicik, dobry klimat, to całe Radio SK2, jeszcze 100% polskiej muzy, to u nas. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów u nas na antenie, 10 po 7, za chwilę Mrozu. Tym, który ma przerośnięte ego i jeszcze mu rośnie.
1: No, ja mam nadzieję, że my też kiedyś się dorobimy, dochrapiemy się własnego pomnika. Na razie takiego pomnika nie mamy, ma go za to Donald Trump. Na Florydzie został odsłonięty złoty pomnik Donalda Trumpa.
0: I to nie byle jaki, 4,6 metra ma. No to prawie, no niespełna 5 metrów, 4,5 metra ponad, grubo. Złoty pomnik.

0: Trumpa bardzo gruba warstwa tego go pokrywa. No. Jak to się nazywa? Złota.
1: No, a to jednak moim osobistym zdaniem, nie wiem jak wy, ale Donald Trump powinien się obrazić, bo to jest ujma na honorze. Na honorze Donalda Trumpa. To jest tylko jeden złoty pop Trumpa. A u nas byle książę Mieszko ma 10 złotych.
2: SK2.
0: Król Bolesław już ma 20.
1: A o Władysławie to już w ogóle nie wspominamy,
0: Władysław,
1: nie?
0: Władysław to ma 100 złotych.
1: No. Kto jest na 500?
0: No, nie pamiętam. Ja nigdy w życiu nie widziałem. Nie miałem ręce.

0: Kuba i Kuba, ale zamiatają tymi gitarami. Ciekawe, czy tak samo zmiotą z rusztu te kiełbasy i karkóweczki na naszej mazurskiej majówce z Radiem SK2.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
2: No bo rzeczywiście ruszamy dzisiaj z ekipą. Ile tam tych osób jedzie z nami?
0: Z nami 10 łącznie.
2: 10 łącznie.
0: 5 zgarnęło i drugie 5 zaprosiło.
2: I jeszcze dwójka naszych, czyli Kamil Nosel, Kinga Baryga. No i mamy połączenie z Kamilem Noselem. On już nie śpi, bo od razu się odezwał, jak go żeśmy wywołali. To jak tam, Kamilku? Pewnie już jesteś gotowy, co? Tutaj jest kapady.
3: Zgadza się, panowie. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy na majówce w Mikołajkach. Będziemy, czyli doborowy skład. Kuba i Kuba, oni nam będą umilać muzycznie. Chwilę będę także ja i Kinga Baryga, która obiecała, że się nie spóźni. Ale jak to bywa z kobietami, ona zawsze się spóźnia, więc zadzwońmy do niej i trochę ją pogońmy. Będzie miała stresa dziewczyna, jak usłyszy, że my już czekamy na nią.
4: Halo?
3: Cześć, Kinga.
4: Cześć.
3: Kinga, skarbie, czy ty widziałaś, która jest godzina na zegarku?
4: Widziałam i mam jeszcze bardzo dużo czasu.
3: Jak dużo czasu miałaś być 5 minut temu? Może ci tylko usprawiedliwić to, że szykujesz jakieś dobre mięsko na grilla.
4: Mięsko szykuję, spakowana już jestem. Zaraz będę.
3: Kinga, to wszystko było na antenie, więc jeżeli się teraz nie będziesz streszczać, to wszyscy będą słyszeć, że się spóźniasz na naszą mazurską majówkę.
4: Nie spóźniam się, będę za 5 minut, pa!
3: Pa! No właśnie, panowie, jak słyszeliście, Kinga już jest prawie gotowa, tylko jeszcze kawałeczek szpachli i będziemy mogli jechać na mazurską majówkę, więc będzie ciekawie. No i wszystkie te przemiłe chwile będziemy wam relacjonowali na antenie Radia SK2. No i mam nadzieję, że będzie też świetna zabawa dla naszych słuchaczy, których zabieramy również ze sobą. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kinga, jak masz radio włączone? Coraz mniej czasu ci zostało.
0: Czyli 5 minut to nie spóźnienie, rozumiem.
2: Nie, absolutnie, że tak. Ja to chciałem powiedzieć Noselowi. Nie ma go, już się rozłączył. A chciałem powiedzieć, Kamilku, mój drogi, szpachli to ty będziesz potrzebował, jak ona ci przydzwoni, że ją tak rano budzisz.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: No już nie tak wysoko, już nie tak wysoko jak była. Już teraz na którym miejscu jest pani
1: Ósme
0: Doda?
1: Ósme miejsce pani Dody w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Tak zdecydowali słuchacze Radia SK2.
0: Jak zdecydujecie w następnym notowaniu, to zależy od was. SK2.pl, zakładka gorąca Polska dwudziestka. Kolejne notowanie w piątek po 18:00. 7:25, za chwilę newsy, bądźcie blisko. Hej.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nord dla

0: Sprzęt taniej, mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas.

0: teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: W Stalowej Woli szykuje się dzień z pełnym zachmurzeniem, a termometry pokażą tylko 12 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy są wrażliwi na jego zmiany. Wieczorem spodziewajcie się lekkiego deszczu, a temperatura spadnie do 10 stopni. W nocy wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę, dlatego bądźcie ostrożni na drogach. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. Oznacza to, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest już dostępny na kanale YouTube Super Expressu. Coraz więcej przypadków boleriozy. Liczba chorych rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 zakażeń, a najwięcej w kwietniu.

0: po co się... I po co się szlajać po w tych krzakach?
1: A w ogóle wiecie co? Zamiast dmuchać w balonik, to są, można powiedzieć, spytać się, jak powiedz Gibraltar, albo Borelio...
0: Tego się nie da powiedzieć. No nie. Nie da.

0: 7:38, tu Radio SK2. Nie regulujcie odbiorników na 100% polskiej muzyki.
1: I w tym momencie zadajemy pytanie, ale nie do państw miast jeszcze. Nie. Pytanie brzmi, czym zajmuje się straż pożarna?
0: Gasi pożary, uwalnia ludzi z roztrzaskanych samochodów, ściąga koty z drzew.
1: Wyciąga ludzi z grobu. Tak jest, to jest serio. Informacja w Poroninie w województwie małopolskim. Strażacy ochotnicy przeprowadzili akcję ratunkową mężczyzny, który wpadł do grobowca po tym, jak załamała się pod nim betonowa płyta.
0: W sensie wszedł na grób i płyta pod nim trach, on tam wpadł.
1: Czyli rozumiecie, że pan chyba ciut większy był niż mniejszy, prawda? Znaczy, i płyta nie wytrzymała.
0: Nie jest tu podane, ile ważył ów mężczyzna, jak czytamy ten artykuł, ale wydaje mi się, że jest to przestroga, Jarząbku, dla nas wszystkich. Otyłość to szybka droga do grobu. SK2.
1: Tak, zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony spójrzmy się też na pozytywy. Facet ma szczęście, że to był XXI wiek. Bo zobacz, 2000 lat temu pewien znany mężczyzna wychodził z grobu dopiero dnia trzeciego z rana.
0: Nie było OSP.

0: to nasz prywatny zupełnie, totalnie, tylko z wami się dzielimy tym balem od cyrko. Tu Radio SK2, 13 minut zostało do 8. Jest taka ciekawostka, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. To dziwne, ale naukowcy nie wiedzą dlaczego. Badali, nie wiedzą dlaczego.
1: Słuchajcie, no badania z kilku krajów pokazują wprost, w Polsce też badali, to pokazało, że miejskie ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio około metr bliżej. Sprawdzone między innymi, teraz uwaga, kosy, wróble, wrony i dzięcioły, i naukowcy kontrolowali wzrost, kolor ubrań, sposób chodzenia, a wynik i tak się powtarzał.
0: Czyli, że jak kobieta podchodziła szybciej, ptaszek odlatywał, a jak mężczyzna podchodził, to mógł bliżej podejść i ptaszek później odlatywał. I jak wspominałem, naukowcy nie potrafią wytłumaczyć tego zjawiska, ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi.
1: Spójrzmy prawdzie w oczy. Kto się nie boi swojej kobiety, prawda?
2: SK2.
1: A zresztą, ojejku, no.
0: Bez komentarza.
1: My mężczyźni jesteśmy obyci z ptakami, prawda? Kury hodowaliśmy kiedyś.
0: Tak?
1: No a co?
0: Te.
1: A co ci chodzi?
0: Jak to się te małe nazywają? Kanarki.
1: Jaskół.
0: To u ciebie kanarek.

0: Kyoto to się rymuje z Roboto.
1: Roboto, no. Słuchamy sobie Kyoto i potem się męczymy z Roboto.
0: Tak jest.
1: Albo mniej się męczymy z Roboto.
0: Jak włączacie Radio SK 2 na przykład na 5 minut do 8, oczywiście.
1: To mniej się męczysz z Roboto. Żeby się mniej męczyć z Roboto, to zagramy sobie w Państwa Miasta po 8. To przyjemny, bardzo fajny konkursik, w którym do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500, a teraz można się zgłaszać 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
0: Które dzisiaj brzmi, co lubicie robić, gdy nikt nie patrzy? SK

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieniamy.

0: Jacek. No i Buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Dziś przed południe w Stalowej Woli zapowiada się pod znakiem chmur. Temperatura osiągnie 12 kresek, więc nie będzie zbyt ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla naszego samopoczucia. Wieczorem spodziewamy się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a nocą termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Jutro niebo nadal będzie zasnute chmurami, a temperatura wzrośnie do 13 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek głos za oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
6: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
5: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, walczy o życie. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
7: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
5: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
8: Ja mam 70 lat i też mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kurs fryzjerski, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
5: A w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK2 Sport.
5: Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak jej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów. Euro.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: 2,5 minuty po 8, tu my, cali na czarno dzisiaj.
12: A tam wy, kolorowo pewnie,
11: pewnie
12: prawda?
11: Tak, różne tam piękne stroje, sukienki, spodnie dżinsy, sztruksy, koszuleczki i koszule.
13: No, wiecie, że ja ostatnio wyrzuciłem pół swojej szafy tak naprawdę, bo są takie ubrania, które są w kwarantannie.
11: Kwarantanna, mhm. Że...
13: U mnie się kwarantanna skończyła, nigdy już ich nie założę.
10: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
11: Moja szafa ma 60 cm głębokości, więc tam z tyłu jest kwarantanna. No. Tam są koszulki M, S się zdarzały nawet. I one tam sobie czekają na dobre czasy, a z przodu są L i XL.
13: A moje? Ja to zrozumiałem, kiedy założyłem wczoraj piżamę.
11: Piżamę?
13: Tak, tak. Okazało się, że cycki zakrywa, ale brzucha już nie.

0: Dla tych, którzy lubią kroki wyrobić sobie w dzień, ja mam 741 dopiero. Kleo, za krokiem krok w Radiu SK2. Za chwilę Lady Punk, 10 po 8.
1: A tymczasem Chiny już planują budowę podmorskiego tunelu. I to nie byle jakiego. 123 km ma mieć i ma powstać pod ciśnieniem Pohaj. Im połączy takie dwa półwyspy, których nazw raczej nie przeczytam, bo to po chińsku jest, prawda?
0: Liaodong i Shantung. No, patrz, to proste. Liaodong, Shantung.
1: Poliglota. Teraz, żeby się przeprawić przez morze, to trzeba 8 godzin, prawda? A jak ten tunel wybudują i pojedzie nim super szybki pociąg, to wystarczy 40 minut.
0: Tunel pod wodą, w tak morzu. Jest. To jest coś. Może i Chiny są super, są szybkie w tej budowie i budują tunel dla super szybkich pociągów pod wodą. Za to u nas. Wolne pociągi dają morze możliwości w ćwiczeniu cierpliwości.
2: SK2.
0: I kto jest debeściak? PKP jest debeściak. Jego mafia też.
1: Tak jest.

0: dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
3: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
3: Jest.
0: Jest, działa. O, i to nawet tak lepiej tyka teraz.
3: Nie, no to nie ja naprawiałem.
0: I szybciej się zatrzymuje.

0: A zleciłeś to? Ile zapłaciłeś?
1: Nic nie zapłaciłem. Ukłony dla Maćka. Pozdrawiamy Maćka, bo wiem, że nas słucha.
0: Paulina, Michał, dzisiaj grają o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Szybko przypominam zasady naszej zabawy. Z koła już naprawionego, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
2: Tak jest.
0: Tak jest. Dobra, Paulinka, ty zaczynasz.
1: W prawo, w lewo?
2: W prawo.
1: W prawo, proszę.
0: P.
1: P.
0: P jak twoje imię, Paulino. 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, uwaga, państwo.
2: Portugalia.
1: Miasto.
2: Poznań.
1: Znana postać.
2: Paulina Chyla.
1: Roślina.
2: Pszenica.
1: Kolor.
2: Pomarańczowy.
1: Zawód.
2: Pielęgniarka.
1: Samochód.
2: Peugeot.
1: Przedmiot.
2: Pasek.
0: A, no, ładnie, pasek, rzutek na taśmę ten pasek. Dał ci 8 punktów, jeśli powiesz nam, kim jest Paulina Chyla.
2: Chyla,
0: kim jest?
2: To jest taka mistrzyni w makijażu permanentnym w kosmetyce, na cały kraj, na cały świat.
0: Tak? No, a jest w internecie ona?
1: Powiem ci szczerze, że...
2: Jest, wpiszcie, Paulina Chyla.
1: No, tak, są ludzie, którzy ją znają.
0: No dobra, ale w internecie jest, tak?
1: Jak
0: wpiszesz, to jest. No dobrze.
1: Coś tam słyszałem
0: też,
1: grupy, gdzieś tam.
0: Dla niektórzy na przykład nie znają Michaela Jordana.
1: Tak.
0: Może też tak
2: być. No niemożliwe.
1: Ja się nie maluję, ale znam kogoś, kto się maluje.
0: I zna Paulinę Chylę.
1: Ktoś mi kiedyś coś o tej pani wspominał, więc zaliczam.
0: Dobrze.
2: Dzięki.
0: Więc 8 punktów będzie, Paulinko, dla ciebie. I teraz Michał. Słyszałeś, zawodniczka godna.
3: Tak jest.
0: W prawo, w lewo kołem?
3: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.

0: stracić jej.
1: Nie, nie można. Nie można nic stracić, trzeba tylko zyskiwać. Takie podejście do życia trzeba mieć. 24 minuty po 8. Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz w Radiu SK2.
2: Jeżeli zastanawialiście się, co jest najbrudniejszym miejscem w samolocie, to już śpieszymy z odpowiedzią, bo były badania i są wyniki tych badań. Według badań i stewardess, najmniej higienicznym miejscem w samolocie wcale nie jest toaleta, moi drodzy. Nie. Jest to kieszeń w oparciu fotela, który jest przed nami, bo ta kieszeń bardzo często służy pasażerom jako kosz na śmieci. Tam się wkłada resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, a nawet pieluchy.
1: Że nie higieniczne to wszystko jest, tak?
2: A pielucha higieniczna jest?
1: No właśnie, miałem mówić, że higiena to pikuś, bo pieluchy w kieszeni oparcia fotela powinny być w kategorii zagrożenia terrorystycznego bombą biologiczną. SK2

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama. Anioły
11: wieszczas. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury.

0: Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Przedpołudnie w Stalowej Woli przyniesie nam 12 kresek na termometrach, a niebo będzie w większości zasnute chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr będzie słaby, wiejący z południowego zachodu. Wieczorem i w nocy pogoda się zaostrzy. Spodziewamy się silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu. Temperatury utrzymają się na poziomie 12 stopni. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na Kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. To po rosyjskim ostrzale obwodu Dniepropetrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczy

Ale niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczy

0: Do godziny 9:00 Dżamal nam przygrywa, a tymczasem Szczęsny świętuje razem z Lewandowskim. Wczoraj była feta w Barcelonie po mistrzostwie i świat obiegły zdjęcia, jak to nasz Wojciech Szczęsny, nasz biało-czerwony, dmuchnął dymkiem takim, wiecie, z e-papierosa w stronę kamery klubowej. Ludziom się to podoba.
1: Podoba? A ja bym chciał powiedzieć, że Szczęsny jest już na emeryturze, a dalej zapalony piłkarz.

0: 5 minut zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 10 utworów, jeden po drugim, bez reklam. To specjalnie dla was, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie pracę. Od 9 we wtorek. 12 maja. Chciałem powiedzieć 14.
1: Ja tylko chciałem przypomnieć, że to jest smutny dzień jednak, bo się dowiedzieliśmy, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje jednak mundialu pierwszy raz od 40 lat.
0: No ale wy komentowaliście różne rzeczy przez cały
1: dzień.
0: I mamy
1: komentarz, proszę bardzo. Pogadamy, jak będziesz w moim wieku. Tak mama zawsze mówiła do Gosi, i Gosia nam napisała SMS-a, prawda?
0: No i już jestem w wieku mamy i co?
1: Cały czas nie gada. No.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej.

0: dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Pogoda w Stalowej Woli zapowiada się dość kapryśnie. Przed południem ciemne chmury zdominują niebo, a termometry pokażą 12 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich aktywnych. Wieczorem jednak przygotujcie się na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Temperatura w nocy nie spadnie poniżej 12 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nie ma podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiada utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie służbą. To reakcja na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski.
7: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
8: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
7: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
6: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał w ukrywaniu się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek w Chrobieszowie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
9: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrobieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
6: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolejna matematykę. Jakie były nastroje przed wejściem na salę?
10: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
11: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
12: Czego najbardziej się obawiasz?
11: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest, ale jakoś to pójdzie.
6: A egzaminy potrwają do środy.
13: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Mieszkańcy regionu mogą wziąć udział w szkoleniach obronnych w gotowości. Zajęcia prowadzą żołnierze z Niska. Zapisy prowadzone są przez M-Obywatel. Stalowa Wola zaprasza wystawców na kolejną edycję stalowowolskich spotkań z fantastyką. Wydarzenie odbędzie się 4 i 5 lipca. Przyciągnie miłośników gier planszowych i RPG, mówi Magdalena Głowacka-Kolańska, organizatorka.
15: Serdecznie zapraszamy twórców programu oraz wystawców do zgłaszania swoich propozycji.
14: Zgłoszenia do 14 czerwca.
16: Ja to tak w odniesieniu do tych słów maturzysty w newsach. Ja też bym się bała otwartych zadań z matematyki. Tu nawet wody lać się nie da, bo od razu pytają, a ile tych litrów mieści się w 5 baniakach na dachu Opla sąsiada. To wszystko trzeba obliczyć. U mnie równanie jest bardzo proste. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, które zagram wam w godzinie i to bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 9:00.
17: No to gramy.

0: Całe życie się uczymy. Sarsa to wie, tu Radio SK2, gramy wam po polsku, ale metoda nauki też jest jak najbardziej ważna. Na przykład jeden z uczniów we włoskiej Modenie przyniósł na lekcję historii pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. No to chyba trochę jednak za dużo, jeżeli chodzi o fakty historyczne, bo ewakuowano całą okolicę i też oczywiście wezwano saperów. No i tym my od Włochów się różnimy, że w Polsce nie trzeba przynosić pocisków do szkoły. Wystarczy, że rolnik zacznie kopać rów pod światłowód i od razu pół powiatu ma darmową ewakuację, no bo zawsze coś się tam trafi w tej naszej ziemi.
1: SK2

Lista obecności odhaczona, delikatna, Anna Maria Jopek, ale jestem, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, za to niezbyt delikatnie, Iga Świątek. Obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką, pokonała Japonkę.

Ja Jopek, ale jestem. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK 2. Za to niezbyt delikatnie Iga Świątek obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką. Pokonała Japonkę.

0: na jesień, zimę i kawałek kolejnej wiosny też jak najbardziej jest.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
0: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: 12,50 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
6: Dziś w Stalowej Woli niebo będzie zasnute chmurami, a termometry pokażą około 12 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może wpłynąć na komfort jazdy. Jutro rano nadal sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Temperatura wzrośnie do 13 stopni. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
7: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
8: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
7: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. To nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. W Przysiece Polskiej doszło do pożaru w zakładzie recyklingu odpadów. Spłonęły 2 maszyny do rozgarniania śmieci i hałda odpadów, a ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
9: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
10: Powoli będą znikać te pojemniki.
11: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
12: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
7: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Z nielegalnego składowiska na początek zostanie usuniętych 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że pełna utylizacja może kosztować około 700 milionów złotych. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. I gotta just pray. A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów. Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, a początek koncertu o 21:00.
13: Polska, biało-czerwoni, ojcia!
5: SK2 News, Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Egzaminacyjny maraton trwa. Po wtorkowym języku polskim ósmoklasiści dziś sprawdzają swoją wiedzę z matematyki, a jutro zmierzą się jeszcze z językiem nowożytnym. W województwie podkarpackim egzamin ósmoklasisty pisze w tym roku ponad 20 tysięcy uczniów. Miłośnicy rowerowych wycieczek pojadą do Rudnika nad Sanem. Już 24 maja odbędzie się wiklinowy rajd rowerowy. Uczestnicy pokonają około 50 kilometrów. Zapisy na stronie stalowopolskiego NDK.
15: Tu Radio SK2, u nas tylko najlepsza polska muzyka, a jak ktoś potrzebuje takiego romantycznego dramatyzmu, to w tej godzinie mam dla was pewien nieco zapomniany hit od zespołu Łzy. U nas wszystkie emocje są dozwolone. A co? Już 3 minuty po godzinie 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: by Małgośka, jednak Maryla. Tutaj Radio SK2, gramy wam kultowe polskie kawałki, takie jak ten. A w tym tygodniu w pięciu hitach na piątku od Michała Hańczaka górują covery.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hańczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
3: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego

0: 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego

0: Idziemy przez godzinę 10 Aleją Gwiazd, tak jak z tej piosenki od Dzisławy Sośnickiej, tu Radio SK2. Za to nasi słuchacze już dziś przejdą się Aleją Gwiazd Szantowych na Mazurach, bo to dziś rusza mazurska majówka Radio SK2. Po 11 spróbujemy sprawdzić, jak idzie Kamilowi Noselowi i Kindze Berdze droga na Mazury i jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Anioły wieszczacy.
8: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
9: I po reklamie.

0: prawie że równo za miesiąc. Wielki dzień dla Ewy Farnej. 13 czerwca na stadionie w czeskiej Pradze odbędzie się jej wielki, ogromny koncert. Zapowiadany już w ogóle dawno, dawno temu. Ale w te wakacje Ewę zobaczymy też i w Polsce. Między innymi na koncertach w Mrągowie czy w Warszawie, więc każdy fan znajdzie coś dla siebie. Tutaj Radio SK 2 bez łez. Gramy wam tuż przed godziną 11. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Stalowej Woli pogoda nieco kapryśna. Przelotne opady mogą nas zaskoczyć, a temperatura sięgnie 11 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza pozostaje dobra, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich spacerowiczów. W nocy sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę.

0: która wzrośnie do 12 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
2: 6 osób.

0: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
1: 6 osób w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
0: Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
0: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ciężko ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Nie zdążył wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi oraz dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
3: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
0: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich, ale chcą powołać własnego biegłego. A na przyszły poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 17-latka.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacki przemysł wyraźnie przyspiesza. Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2025 roku wartość produkcji sprzedanej przemysłu w regionie wzrosła o ponad 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Lepsze wyniki odnotowało także budownictwo. Produkcja sprzedana tej branży wzrosła o ponad 4%. Plac zabaw dla najmłodszych w Parku Miejskim w Stalowej Woli przechodzi remont. Prace prowadzi Miejski Zakład Budynków.
6: Minęła 11:00, oj ponuro zrobiło się w sporej części Polski. Pogoda się obraziła, słuchajcie. Więc w tej godzinie darmowy kurs do Disneylandu zapewni nam zespół Papa Dance na poprawę humoru. Połączymy się też z Kingą Barygą i Kamilem Noselem, którzy są w drodze na mazurską majówkę z naszymi słuchaczami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Przed chwilą panowie z Mysłowic spytali, czy lepiej mieć, czy może być. Ja myślę, że to fajnie mieć przedłużoną majówkę i być już w drodze na nią, tak jak to jest w przypadku Kingi Barygi i Kamila Nosela. Łączymy się z naszym wesołym majówkowym składem zmierzającym do mikrofonu.

0: Jak tam, kochani? Czy pierwszy grill już za wami? Tak spytam.
1: Kasiu, jeszcze grilla nie rozpaliliśmy, ponieważ mamy dylemat w drodze na Mikołajki. Ja się zatrzymałem tutaj przy sklepie, żeby kupić brykiet, a Kinga mnie szarpie za ramię i mówi: nie, inaczej rozpalmy naszego grilla.
2: To znaczy w awaryjnych sytuacjach można go rozpalić korą ozdobną, sprawdzone.
1: I co, jak to smakuje lepiej?
2: Szybciej się rozpala.
1: I ja mówię do Kingi: nie róbmy takich cudeniek, ponieważ nasi słuchacze muszą być zadowoleni. Stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy na grille gazowe i będzie smacznie.
2: Właśnie, mamy od tego ekspertów, dlatego my się tym zajmować nie będziemy.
1: Ty wiesz, że się nauczysz wtedy rozpalania grilla.
2: Dzięki wielkie.
1: Za to, Kasiu, tutaj pytanie jest ogromne. Czy mamy robić marynaty na słodko, czy na ostro? Ponieważ Kinga oczywiście jest team
2: słodko,
1: a ja na ostro. I mam nadzieję, że panowie Kuba i Kuba będą razem z nami smakowali naszych wspaniałości z grilla i tak samo nasi słuchacze. I będziemy was o tym informować, a jednocześnie podglądajcie nasze media społecznościowe, bo tam sporo się będzie działo już za chwilę, już za moment, jak tylko pogoda nam dopisze.
2: Tak jest, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Jeśli chodzi o grilla, to u mnie styl ewidentnie mieszany, słodko i ostro, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby smakowało przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy na tę majówkę zmierzają. O wszystkim dowiecie się i z naszej anteny, i z mediów społecznościowych SKI2. Naprawdę warto zostać z Radiem SK2.
3: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Oknem napad deszczu w Polsce, a muzycznie w Radiu SK2 napad i mrozu. Takie polskie hity dla Was. Mamy za to gorąco i dość kłopotliwie zrobiło się w samolocie lecącym z Panamy do Argentyny. A to dlatego, że w klasie biznes pewna pani z pewnym panem zostali przyłapani na, no wiadomo na czym. Oburzeni świadkowie zgłosili to załodze, a załoga potem przekazała temat argentyńskiej policji. I niech ostatnie zdanie tegoż newsa będzie też jego puentą, no bo myślę, że mój komentarz jest totalnie niepotrzebny. Uwaga, na lotnisku na mężczyznę czekała żona.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwdrażliwie.

0: Obrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce Bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
4: I po reklamie.

0: zobaczymy sporo chmur, ale słońce też się pojawi, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
1: Jest 12, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. O szczegółach Przemek Kowiejka.
2: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
1: Przemysław Kopijka, dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15:00 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
4: W ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
5: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
3: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
1: Przypomnę, prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Dziś w całej Polsce już po egzaminie. Minie ósmoklasisty z matematyki. Był wymagający. Słyszymy od uczniów z zielonogórskiej podstawówki numer 14.
6: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
7: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
8: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej.
1: Z ósmoklasistami rozmawiał Krystian Machalica. Jutro ostatni egzamin z języka obcego.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Ponad 1 300 000 złotych trafi do 67 podkarpackich gmin. Pieniądze z programu Odnowy Wsi mają zostać przeznaczone m.in. na modernizację świetlic i remis OSP, budowę placów zabaw oraz stref integracji dla mieszkańców. Miłośnicy staroci znów będą mieli swoje święto już w niedzielę w Stalowej Woli. Odbędzie się kolejna edycja rozwadowskiego targu staroci. Na odwiedzających czekać będą antyki i kolekcjonerskie perełki. Targ potrwa od 7 do 14.
11: Kawałek zachodniej Polski ma dziś troszkę słońca, ale jednak reszta kraju mocno przykryta chmurami, więc i dla jednych, i dla drugich. W tej godzinie mam muzyczną opowieść o złotej krainie od Sanach i Darii Zawiałów. Będzie też wkrętka Nosela Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 2 minuty po 12.

0: pełne bogactwa. Eldorado, Sana, Hidaria Zawiałow, tutaj Radio SK2, a do krainy nie złota, a skrętek. Już teraz zabierze nas Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
1: Bartłomieja.
2: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
1: Tak, zgadza się.
2: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
1: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
2: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
1: No dobra.
2: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11, z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony i tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
1: No nie, no wolałbym tylko raz.
2: No nie da się, proszę pana, pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone i dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
1: No o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
2: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12. A pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
1: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
2: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
1: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
2: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
1: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
2: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
1: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
2: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
3: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Aha, dobra.
3: Ja, kocham cię.
1: Ja cię
3: nie gniewaj się.

0: Karusel wkręca.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły poświęcony.

0: Ja się
1: nie gniewaj się.
2: Kręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły poś.

0: Myślę, że zespół Depres wbrew swojej nazwie może jednak poprawić humor. Bojo cię kocham, za nami góralskie, polskie hity. Też wam gramy w Radio SK2. Nie z gór, a z Ciechanowa pochodzi Alicja Szamplińska. To tak tylko podpowiadam, żebyście wiedzieli, komu dziś wieczorem kibicować. W pierwszym półfinale Eurowizji kciuki można zaciskać od godziny 21, bo to wtedy właśnie Alicja wystąpi na scenie ze swoim hitem Prej. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: No u niektórych to by się jak najbardziej zgodziło. Pogoda jak w mrocznym Gotham. To Metzner w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity na pogodę i w niepogodę i na niepogodę również. Co dzieje się w Polsce i na świecie? O tym dowiemy się z newsów punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ekstra wiadomości!

0: 5,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: I po reklamie.
2: Po południu w Stalowej Woli czeka nas chłodny dzień z temperaturą sięgającą 10 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem i w nocy spodziewamy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, dlatego bądźcie ostrożni na drogach. Temperatura w nocy utrzyma się na poziomie 10 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
3: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek groźny wypadek pod Toruniem. 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu 2 osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej 10 w Cierpicach. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Jutro 95 i diesel o kilka groszy w dół. W środę na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy, za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98 zapłacimy 6 zł i 87 groszy. Program ceny paliw niżej kończy się w piątek, jednak jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna, co odbija się na cenach w hurcie. Decyzja rządu w najbliższych godzinach.
4: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
3: Zapowiada minister Miłosz Motyka. Program na razie ma być przedłużony na najbliższe 2 tygodnie.

0: Na Zalewie Wiślanym w Kątach Rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu. Przystąpiono do poszukiwań.
1: Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Niestety stwierdzono zgon.
0: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu pracują prokurator i mundurowi. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Ma go przybyć od 3 do 7 cm. W prognozach także spadek temperatur poniżej zera. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Sekundniki na skrzyżowaniach w Stalowej Woli jednak zostaną. Taką informację przekazał poseł Rafał Weber po rozmowach z podkarpackim zarządem dróg wojewódzkich. Jak podkreślam, po pracach konserwacyjnych i wymianie sterowników urządzenia mają ponownie działać. Chodzi m.in. o sygnalizację na alejach Jana Pawła II i ulicy Staszica. Mieszkańcy regionu mogą wziąć udział w szkoleniach obronnych w gotowości. Zajęcia poprowadzą żołnierze z Niska. Zapisem prowadzone są przez aplikację mObywatel.
4: 2 minuty po godzinie 13. Dzisiaj jedziemy na Mazurską Majówkę do Mikołajek. Nasza ekipa już w drodze, słuchacze już w drodze. Będziemy się z nimi oczywiście w czasie tego popołudnia i później wieczorem też łączyć. Wszystko też do zobaczenia na naszych socialach. Ale słuchajcie, teraz zmieniając temat. Unia Europejska będzie majstrować w nowych samochodach. Tych, które dopiero kupimy. Co tam pozmieniają i co chcą zmajstrować, o tym za chwilę wam opowiem. Zagram też tak, żeby miło było. Beata, żal mi tamtych nocy i dni. Tak zaczynamy tę 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry. We'll be right back.

20 po pierwsze, to jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity, kombi, kochać cię za późno. Zaraz będzie Wiktoria Kida, Naiwna ja, w kolejce też Szymon Wydra i Carpe Diem, Sorry Boys i Emigranci. Jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, a Unia Europejska nie zwalnia tempa i znowu będzie podkręcać śrubkę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody, które będą rejestrowane na terenie Unii, będą musiały być wyposażone w nowe systemy, które wspierają kierowcę. Najważniejszą zmianą, która już teraz wzbudza trochę emocji i kontrowersji wśród kierowców, jak wszystko co narzucone z góry, jest, uwaga, wprowadzenie obowiązkowych adaptacyjnych świateł hamowania. Ja tak w sumie i absolutnie szczerze to nie wiem, jakie to może wzbudzać emocje wśród kierowców, skoro jest coś, co zadziała i coś, co wspomaga kierowcę, a nie ogranicza go w żaden sposób i nie wymaga od niego jakichś ekwilibrystycznych działań, tylko może podnieść poziom bezpieczeństwa, no to halo. Panie i panowie, nie możemy się

wyobrażać na takie rzeczy. Adaptacyjne światła hamowania działają tak, że w przypadku, kiedy gwałtownie hamujemy przy prędkości powyżej 5 dyszek na godzinę, no to tylne światła stopu zaczynają intensywnie pulsować. O, i to wszystko. Do tego samochody jeszcze będą musiały być teraz już obowiązkowo wszystkie nowe, wyposażone w automatyczny system hamowania awaryjnego, wykrywanie pieszych i rowerzystów, system utrzymania pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy, inteligentnego asystenta prędkości, rejestrator danych zdarzeń i przygotowanie do montażu blokady alkoholowej. O, to ostatnie to w ogóle powinno być wymagane całkowicie, na stałe. Ale obawiam się trochę tego monitorowania zmęczenia kierowcy. Bo jak ktoś jest zmęczony przez całe życie, to se nie pojeździ za bardzo.

0: Lubię czasem robić sobie taką zabawę, że rozkładam dany numer na tak zwane czynniki pierwsze. I zwróciłem uwagę przy okazji numeru Decyzję, który oczywiście w wykonaniu Vito Bambino i Zali zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, że tutaj bas gra świetnie. Podkręćcie kiedyś basik przy tym numerze, jak będziemy grać, to też usłyszycie, jak fajnie ten bas tutaj rzeczywiście gra. No tak dla tych, którzy oczywiście uwielbiają czasem skupić się na jednym instrumencie w danym numerze. Słuchajcie, 19 minut tylko brakuje do godziny 14. Mam nadzieję, że u was w pracy lekko, łatwo i przyjemnie. Kto się teraz na dźwięk tych słów delikatnie uśmiechnął i pomyślał, co? Lekko, łatwo i przyjemnie. No, to właśnie o to mi chodziło, bardzo się cieszę. Efekt osiągnięty. Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, tak będzie muzycznie już za chwilę. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku.

0: Dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, tak wam gramy, to jest nasza specjalność. Zaraz będzie godzina 14, o 14 najświeższe newsy. Po nich odpalimy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło. I tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły bardzo modne w ostatnich latach dni miast, gmin, różne święta, na które chodzimy, bo tam bardzo często możemy nie dość, że sąsiadów spotkać, to i nasze ulubione gwiazdy. O tym po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj out, puści cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: Na popołudnie w Stalowej Woli prognozy przewidują przelotne opady, a temperatura wyniesie 11 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Ciśnienie stabilne dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem i w nocy jednak spodziewajcie się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro czeka nas miks chmur i słońca z temperaturą sięgającą 13 kresek. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
21: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
22: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
21: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem SK2 mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA. Wniosek o ekstradycję zapowiada rząd.
23: Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
21: Tłumaczy Bartosz Lewandowski, którego zdaniem wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał na podstawie dokumentów przyznanych mu wręcz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami w Łódzkiem. Zginęły dwa około czterotygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają

0: wątpliwości, sprawca działał celowo.
1: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików.
0: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Muzea znów otworzą się po zmroku, również u nas w Stalowej Woli. W programie z okazji Nocy Muzeów, m.in. nocne zwiedzanie wystaw, warsztaty rodzinne, wycieczka po mieście oraz koncerty. Wydarzenie odbędzie się w sobotę od 17 do 23 w oddziałach Muzeum Regionalnego. W Stalowej Woli rusza grupa wsparcia dla kobiet w ciąży. Pierwsze spotkanie organizowane przy Szkole Rodzenia w budynku poprzedniego oddziału dermatologicznego Szpitala Powiatowego odbędzie się już jutro o 16.30.
4: 3 minuty po godzinie 14. Skąd się wzięły dni miast i gmin, na które tak często ostatnio chodzimy? Bo wiadomo, że tam życie staje się wolniejsze, piękniejsze i do tego, że można spotkać sąsiadów, to jeszcze ulubione gwiazdy. Skąd moda na to w ogóle? O tym opowiemy w tej godzinie, ale i zagram najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic, tak zaczynamy, a potem Sarsa, Bronię się. Rafał Adamczak, dzień dobry.
5: 10 hitów.
2: 10

0: 20 minut po drugiej, to Mrozu i Sana Grace, nic do stracenia. A u kogo w mieście w tym sezonie koncertowym, eventowym Mrozu pojawi się z koncertem? Wy już to wiecie, wy już jesteście gotowi na ten koncert? No właśnie, dni miast, dni gmin, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd to się wzięło, że tak chętnie bierzemy w tym udział? Koncerty, food trucki, pół miasta pod sceną, no to wcale nie jest jakaś pradawna tradycja, chociaż ma bardzo stare korzenie, bo już w średniowieczu organizowano wielkie jarmarki i odpusty, ludzie zjeżdżali z całej okolicy, handlowali, jedli, bawili się. To był taki dzień miasta w wersji 1.0, tylko zamiast sceny z DJ-em były stragany i kuglarze. A współczesna wersja zaczęła się dobre w czasach PRL-u. Wtedy władze organizowały masowe imprezy, żeby integrować ludzi i pokazać, że coś się dzieje. Były koncerty, festyny, czasem pochody. Po 1989 roku wszystko wskoczyło na wyższy level. Dni miasta stały się narzędziem promocji, to takim konkretnym. Miasta zaczęły zapraszać gwiazdy, robić duże sceny, walczyć o uwagę mieszkańców i turystów. A dzisiaj to często największa impreza w roku w danym miejscu. Darmowe koncerty, jedzenie, atrakcje dla dzieciaków, no i klasyczne widzimy się pod sceną. Jeśli chodzi o największe i najpopularniejsze takie wydarzenia w Polsce, to ścisła czołówka wygląda tak. Dni morza, a teraz ta impreza nazywa się Żagle w Szczecinie. Ogromna impreza nad wodą. Setki tysięcy ludzi, koncerty, żaglowce. Dni Krakowa, czyli tradycja sięgająca średniowiecza. Parady, koncerty, klimat historii. Święto Wrocławia, duże koncerty. Wydarzenia rozrzucone po całym mieście. Jest też na przykład święto owoców i warzyw. Święto kwiatów, owoców i warzyw to w Skierniewicach. Proszę bardzo. I tak naprawdę każde miasteczko, każda miejscowość, każda gmina ma swoje święto, czyli od jarmarków po wielkie sceny. Idea ta sama.

0: No nie jest to wesoła piosenka od GoldenEye. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15. Jeżeli chodzi o poprawę nastrojów, poprawę humoru, no to na pewno kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 15 będą miały taką moc. To mogę wam to obiecać. I na pewno też po godzinie 15 połączymy się z naszą ekipą, która na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Co tam się dzieje, jak przygotowania do grillowania? Jak tam odprawa, spotkanie ze słuchaczami? Jak tam oczywiście cała instalacja na miejscu, ten mazurski klimat mikołajkowy sprawdzimy już po godzinie 15.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach

0: Debutir Forte – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Popołudnie w Stalowej Woli zapowiada się z lekkim przelotnym deszczem, a termometry pokażą około 10 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro przygotujcie się na więcej chmur niż słońca, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Nie zapomnijcie o parasolach, bo deszcz może nas jeszcze zaskoczyć. Zaraz w Radiu SK2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
12: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
13: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
12: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
11: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącona na parkingu zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo.

0: projekt w sprawie kryptoaktywów. Potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiS-ie.
1: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo.

0: jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. 6-letni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. W chwili wypadku kierowca oraz rodzice chłopca byli trzeźwi. Wstrzymano ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach. Na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
2: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
1: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Drezyną jechało w sumie 6 osób.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Ola Kwaśniak. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. To święto wszystkich osób, które każdego dnia czuwają nad pacjentami i wspierają ich w najtrudniejszych chwilach. W Stalowowolskim Szpitalu i Przychodni pracuje obecnie ponad 420 pielęgniarek oraz blisko 50 położnych. MOSiR w Tarnobrzegu przypomina mieszkańcom regionu o zasadach opłat za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie. W tym roku koszt wjazdu to 30 zł, a opłatę trzeba uiścić jeszcze tego samego dnia do godziny 23.59.
5: 3 minuty po godzinie 15, pewnie jeszcze wszyscy, a przynajmniej w większości w pracy, co? A za chwileczkę przeniesiemy się na Mazury do Mikołajek i połączymy się z naszą ekipą, ekipą mazurskiej majówki ze Skąd 2, czyli Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Mam nadzieję, że już z naszymi słuchaczami sprawdzimy, co się u nich dzieje, czy grille już się grzeją, czy może na innym etapie to wszystko jest. To już za chwileczkę, oczywiście też możecie soszale śledzić. A Monika Lewczyk zaczyna muzycznie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No, dzisiaj w wielu rejonach naszego pięknego kraju z tym słońcem mogą być problemy, ale kto je ma, kto tam widzi, że przez chmury się przebija, prześwituje, niech się od razu tytułuje szczęściarzem. Stachurski, iść w stronę słońca, a jeżeli chodzi o słońce, takie wiecie, słońce w cudzysłowie, ale jakieś wydarzenie, może jakąś osobę, która u was wywołuje uśmiech, to cieszcie się, że je macie. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 17 minut po godzinie 15. Jesteście ciekawi, co tam na Mazurach? Jesteście ciekawi, co tam w Mikołajkach?
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: No to bardzo proszę, już łączymy się z naszą ekipą. Kinga Baryga, Kamil Nosel, Mikołajki. No właśnie, nasi słuchacze, co tam się dzieje? Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Pozdrawiamy cię, Rafale, z naszego hotelu, w którym się bukujemy i też już wiemy, że są nasi słuchacze.
3: Tak, a hotel jest wyjątkowy, bo jesteśmy w butikowym hotelu Amax. Zmierzamy właśnie do pokoju, pamiętasz numer?
2: 105?
3: Tak, ale to nie tu.
2: To nie tu. Ale już się zagmatwałem. Dobra, pokój 105, szukamy teraz numeru drzwi i zaraz będziemy pukać i będziemy poznawali się z naszymi słuchaczami, z którymi już za chwilę będziemy spędzać fantastyczną majówkę. Jest 105, widzę.
3: Podobno tutaj jest Basia.
2: Słuchaj, poczekaj, poczekaj. Ja pukam, ty mówisz.
4: Dobra.
2: Cześć, Basiu.
4: Witamy serdecznie.
2: Zaskoczyliśmy cię?
4: Bardzo, bardzo ogromnie.
2: Basiu, ja jestem Kamil, to jest Kinga, Kinga to jest Kamil. I odwrotnie. Basia, fajnie, że jesteś razem z nami na majówce. Tego się spodziewałaś?
4: Jest tak, jest świetna atmosfera i cudowna pogoda i widzę, że klimat będzie naprawdę super.
2: I dobry nalot zrobiliśmy na pokój.
4: O matko, no bardzo. Dobrze, że my w ubraniu byliśmy.
2: Chociaż jak wchodziliśmy, to mąż? Czy przyszły mąż?
4: Mąż.
2: Mąż, tak, to mąż ubiera koszulkę.
3: Kolory się na policzkach pojawiły.
2: Chodź, mężu, chodź, poznamy się z tobą. Jak masz na imię?
5: Bartosz.
2: Bartek, czego się spodziewasz podczas naszej majówki?
5: Wspaniałej atmosfery, dobrej zabawy i czasu spędzonego z żoną, w końcu w samotności, bez dzieci.
3: O, to brzmi bardzo dobrze. Czy jesteście przygotowani na warsztaty grillowe?
5: Oczywiście.
2: No to solimy czy pieprzymy?
5: Pieprzymy i solimy.
2: No to się zgadza. Podstawy mają. Zapraszamy was na warsztaty, już za chwilę zaczynamy i was też, drodzy słuchacze, będziemy informowali i wy podglądajcie nas na naszych mediach społecznościowych, co się będzie działo tutaj w Mikołajkach, na naszych warsztatach grillowych i nie tylko. Pozdrawiamy. Dziękuję wam.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Ach, jaka szkoda, że mnie tam nie ma, ale bardzo się cieszę, że w odpowiedniej kolejności używanie przypraw mąż naszej słuchaczki Basi wymienił.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A na mazurską majówkę wrócimy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 17.

0: kręcić uchem. Będziemy się z naszą ekipą łączyć jeszcze po godzinie 17, ale już teraz 29 minut do 16. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie. Posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Mężczyźnie grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do zakazu nawet 5 lat więzienia. Ruszył wywóz pojemników z drogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Z 50 tysięcy ton na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego składowiska zajmie lata i może pochłonąć nawet 700 milionów złotych. Będą testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Można tam stworzyć warunki tlenowe przypominające te wysoko w górach.
3: Będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, później te wyniki będą mogły być upubliczniane w świecie nauki.
1: Mówił rektor ENS Józef Ciuła. Budowa centrum kosztowała prawie 2 miliony złotych.

0: Ten to sobie wymyślił premierę w nocy, a i tak wszyscy usłyszeli, takie mam wrażenie. Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Taka nowość, że od razu na jedynce w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Lista waszych ulubionych hitów, którą wytworzycie i na które wygłosujecie na sk2.pl. Teraz też możecie to robić, a najnowsze notowanie zagramy w piątek po 18.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A,

0: Jak ktoś kiedykolwiek szukał miłości tak dosłownie i podążał za nią, być może pukając od domu do domu, to gdy usłyszał to, co jest tytułem tego hitu, mógł popaść w smutek, żeby nie powiedzieć w rozpacz. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Absolutnie kultowy numer w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, to zespół Łzy. Zaraz będzie godzina 16 po 16. Mamy już przygotowaną Marylę Rodowicz z hitem Łatwo Pani. Będzie najnowszy hymn męskiego grania, a także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości. To muzyczny początek kolejnej godziny, no i oczywiście też wpadnie Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Już.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W Stalowej Woli po południu temperatura wyniesie 11 kresek, więc będzie chłodno. Możliwe są przelotne opady, które mogą chwilowo zmoczyć ulice. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, dlatego warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro możemy spodziewać się mieszanki chmur i słońca, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Będzie to idealny dzień na załatwianie spraw na mieście. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
14: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
13: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych.
14: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
13: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, m.in. do Włoch i Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
15: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, operacja nóg, no i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
13: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Jak zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
16: Obstałem około 50%.
17: Nie bardzo dobrze.
18: Było lepiej niż na polskim.
19: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
18: Nie wiem.
16: No średnio.
13: A jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
20: SK2 News. Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak. Sekundniki na światłach w Stalowej Woli nie znikną, zapewnia poseł Rafał Weber. Po rozmowach z podkarpackim zarządem dróg wojewódzkich wiadomo już, że po zakończeniu prac naprawczych i konserwacyjnych urządzenia zostaną ponownie uruchomione. Chodzi o skrzyżowania m.in. na alejach Jana Pawła II i ulicy Staszica, gdzie kierowcy od lat korzystają z tak zwanej zielonej fali. Teraz sport. W piątek piłkarze Stali Stalowa Wola zagrają mecz na wyjeździe, rywalem Resowie Rzeszów, mecz o 20.
22: 2,5 minuty po godzinie 16. Maryla Rodowicz, Odchowalni. Ten wielki hit otworzy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też Jarząbek ze swoją prawdą. No i będę ja z, mam nadzieję, dobrym słowem dla was jak zawsze. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak nas Sylwia Grzeszczak teraz słyszy, to halo, halo, fani czekają. Czekają na coś nowego, zacierają uszy z niecierpliwości, więc no właśnie, myślę, że jestem pewien, że miejsce na nowość od Sylwii Grzeszczak na antenie ESC2 się znajdzie na pewno. Tymczasem kultowy sen o przyszłości już za nami. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Perfekt, będzie Bledka. A teraz...
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Blackout. Samo to słowo brzmi trochę jak tytuł thrillera, ale chodzi o zwyczajną sytuację, gdy wysiada nam prąd. Wtedy bankomaty gasną, karty płatnicze zamieniają się w kawałek plastiku, a w sklepie, o ile działa kasa, trzeba płacić gotówką. I właśnie o tę gotówkę tutaj chodzi. Ile jej

mieć, żeby przetrwać blackout. Eksperci od dawna powtarzają, trzymajcie trochę pieniędzy w domu, to nie fanaberia, tylko plan awaryjny. Ile to jest trochę? No na krótki blackout, taki dzień, dwa, wystarczy 200 do 400 zł, najlepiej w drobnych banknotach, bo wiecie, no w kryzysie nikt wam nie wyda reszty ze stówy. Na dłuższe kłopoty, takie tydzień i więcej, warto mieć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Amerykańscy doradcy finansowi podają nawet granicę 4000 zł jako takie bezpieczne minimum. A czy w Polsce grozi nam totalny blackout? No według raportów raczej nie, ale lokalne przerwy w prądzie są całkiem realne, dlatego lepiej się przygotować, bo wiecie, jak już prądu nie będzie, to gotówki będzie trzeba ze świecą szukać.

0: Mrozu, Złoto, to SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie budka suflera, a teraz jest za 29 minut 17, czyli czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Do zderzenia doszło na wrocławskim Przimpolu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Szczegóły wydarzenia bada policja. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może się okazać niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Smutne wieści ze świata polskiej sztuki. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat, była znana z licznych ról, m.in. w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4.

0: Gdybyście tę prośbę, którą oni nam wyśpiewali, mogli sobie wziąć tak dosłownie do serca teraz i gdzieś tam ruszyć nogą, biodrem, nie wiem, może trochę głową w prawo, w lewo, to mam nadzieję, że nam wszystkim na dobre to wyjdzie. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę, tańcz w Radiu SK2 już za nami.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Co nam panowie tu podrzucili? Podrzucili numer, który nazywa się Młodość. I to jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17, mamy wtorek, 12 maja. Jesteśmy na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Z Mikołajkami na pewno po godzinie 17 będziemy się łączyć, ale też po 17 już zaopiekuje się wami wszelako. Nie tylko muzycznie. Kamil Kowalski, z którym was zostawiam.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skoda.

0: Proponuję zamawianie kawy McCafe za 7.
1: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Wieczorem w Stalowej Woli zrobi się mokro, bo meteorolodzy zapowiadają drobne, przelotne opady. Chłodno, bo termometry pokażą 11 kresek, więc warto pomyśleć o cieplejszej kurtce. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Jutro niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pokaże, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Bądźcie z nami, bo mamy dla Was same dobre dźwięki.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw idą w dół, a w środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 28 groszy, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Ogłosiło dziś Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku, jednak będzie przedłużony, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
9: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
8: Jak na razie program ma zostać przedłużony na najbliższe 2 tygodnie.
9: Na 2 tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach. Program będzie utrzymywany.
8: Miesiąc funkcjonowania programu to, jak wylicza Motyka, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy. Prace mają przyspieszyć. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Na to pokłosie m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru. Smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
10: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
11: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
12: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
8: Stanisława Celińska miała 79 lat.
5: SK2 News, Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Ponad 1 300 000 zł trafi do 67 podkarpackich gmin. Pieniądze z programu Odnowy Wsi mają zostać przeznaczone m.in. na modernizację świetlic i remis OSP, budowę placów zabaw oraz stref integracji dla mieszkańców. Miłośnicy staroci znów będą mieli swoje święto już w niedzielę w Stalowej Woli. Odbędzie się kolejna edycja rozwadowskiego targu staroci. Na odwiedzających czekać będą antyki i kolekcjonerskie perełki. Targ potrwa od 7 do 14.
14: Uświadomiłem sobie, że radio to jest jednak piękna sprawa, kochani, bo możecie teraz siedzieć w busie pod Radomiem, o, albo ktoś inny robi paznokci w Łodzi, a jeszcze ktoś inny próbuje zasnąć na magazynie, właśnie w naszym mieście. I wszyscy lecą z tym samym refrenem, a tutaj tylko najlepsze polskie hiciory dla Was w SC2 na to wieczór, popołudnie.
5: Najlepsze polskie hity. SK2.
14: A razem z Wami będzie brzmieć pokoleniowo Carla Fernandez, Baim z gorącą krwią, a na dzień dobry kombi. Tak po prostu uczcijmy to, że jutro znowu benzyna będzie trochę tańsza, no.

0: Natka Kukulska, Westy 2, Wierność jest nudna. Numer, który można śmiało śpiewać na przykład na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo to już najwyższy czas sprawdzić, jak tam bawią się słuchacze Eski 2 na Mazurach. W wypasionym hotelu w Mikołajkach, gdzie czuć pieniądze, wiem, że już są przy grillu. Sami mistrzowie kuchni, dzisiaj między nimi Kamil Nosel i Kinga Baryga. Co tam dziś stawiacie na kolację naszym słuchaczom? Jak ja wcześniej słyszałem te skwierczące ruszty, to już mi ślinka cieknie.
2: Kamilu, żałuj, że cię z nami nie ma, bo aktualnie tutaj w Mikołajkach trwają warsztaty grillowania. A jeśli chodzi o te warsztaty kulinarne, warsztaty grillowania, to ze mną jest tutaj ekspert Marcin z Napoleona. Cześć.
3: Cześć.
2: Okazuje się, że na grillu można piec nie tylko kiełbaski, karkówkę, ale no właśnie, co jeszcze?
3: Oczywiście, na grillu możemy przygotować zarówno steka, możemy przygotować pyszną pizzę, co już wielokrotnie robiliśmy, ale możemy przygotować deser z grilla, na przykład owoce pod kruszonką, które będziemy dziś przygotowywać. O tym cicho trzeba, bo nie mówiliśmy o tym jeszcze uczestnikom, więc to jest niespodzianka, ale na pewno będzie przygotowany schab z kością od chłopaków z mistrzowskiego składu, bo robią to perfekcyjnie. Jest to pyszny kawałek wieprzowiny i troszkę schab inaczej podany, niż go znamy w polskiej
4: Marcinie,
3: kuchni.
4: Ale mi smaka zrobiłeś, ja się tylko zapytam, czy marshmallow z grilla również będzie?
3: Oczywiście, że mamy marshmallow z grilla, gdyż mamy przygotowane grille, na których możemy to przygotowywać.
4: Jakie to jest cudowne.
2: Dobrze,
4: i teraz pędzę do Daniela, który tutaj już uczy słuchaczy Radia SK2 sztuki grillowania i nie tylko. Gdzie on jest? Danielu, chodź. Cóż to na naszych stołach znajduje się dla słuchaczy SK2?
5: W tej edycji pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od pracy u podstaw. No bo zaczniemy od przygotowania burgera. Tu nie zrobiliśmy już gotowych kotletów. Stwierdziliśmy, że nasi słuchacze po prostu te burgery razem z nami zmielą.
4: Jak to prosto brzmi. I widzę, że nasi słuchacze już zaczynają od mięsa.
6: No słuchaj, profesjonalnie lecimy.
3: Od siebie.
4: A, czyli nauka nie poszła w las.
6: I teraz muszę przekazać już to narzędzie zbrodni mężowi.
4: Dawaj, małżonek, będzie krojone, a później z tego zrobimy burgera.
2: Tak jest, tu się dzieje bardzo dużo, będzie się działo jeszcze więcej.
4: No, czekaj, jest awantura rodzinna. Słyszałem, nie krój.
7: Chciałem mnie kroić.
4: Ale wybieg przez szereg.
2: Ale dobra, nie widać, będzie okej.
4: Okay. Ale wy będziecie mogli to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, na Instagramie Radia SK2. No i pozdrawiamy was z Mikołajek.
2: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był producent Raligastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.

0: Jazz to jest na stadionach, na których to koncertuje Samach. Tak było przecież ostatnio w Gdańsku.
1: Tak, tak, tak. Majówka. Wszyscy się dobrze bawią. Wszyscy chcą tańczyć, jest ciepło.
0: Wrzawa. Wrzawa i chcą. Ciekawe, czy w Poznaniu też tak będzie. 29 maja. Stres może znowu mocno zapuka do garderoby Samach, bo powiem wam, że na tych stadionach, na jej koncertach jest wiary. Jest wiary.
2: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki.

0: już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które

0: was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które

0: wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Anioły wieszczec.
7: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
8: I po reklamie.

0: Wesce 2 tylko najlepsze klasyki i również takie miłosne. Ten akurat od Manamu, numer, który no, pół Polski kiedyś wzdychało do kogoś po cichu przy tej nucie. Bez ciebie umieram, Wesce 2, na punktualnie o 18:00. Najważniejsze newsy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd zapowiedział już wniosek o jego ekstradycję do Polski. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o 18:00. 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
0: Czyli jutro nasi szczypiorniści będą walczyć o Mistrzostwa Świata między innymi.
4: To tak, się zgadza.
0: W dużym skrócie.
4: Także trzeba kibicować.
0: Trzymać kciuki. Tak naprawdę to my trochę jesteśmy wszyscy jak tacy szczypiorniści. Piłkarze ręczni. No bo patrzcie, przez całe życie, codziennie praktycznie biegamy. A to w ręku co? Z kawą, z telefonem, z zakupami. No i rzucamy, ale teraz nie piłką, nie mięsem, tylko tym, co mamy najlepsze.

Ja wam powiem, że to Liber i Sylwia Grzeszczak w SC2, czyli co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie może stać policja i sprawdzać prędkość. A czytam właśnie, że w warszawskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek.

W polskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek.

0: Bardzo lubi kwiatki. Jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w polskim kinie i teatrze, ale także i na scenie koncertowej. Maciej Musiałowski przed chwilą. Jego Flora w SC2. Fauny? Fauny na razie nie będzie, chyba że taka pod postacią rozproszonego deszczu. I to prosto z nieba.
1: SK2.
0: Z nieba dla ciebie. Kawałek, który w tym roku dokładnie obchodzi 30. Uhuhu. Jest co świętować. Urszula w SC2.

0: nowy skład. Nowa muzyczna energia płynąca właśnie z dwóch słońc, o których śpiewają trzy dziewczyny, Natalia Grosiak, Bella i Katia, we wspólnym projekcie tegorocznego Babiego Lata. Zanim to Babie Lato zacznie nam się znów wplątywać we włosy i to na dobre, na razie niech wplącze się w gorącą polską dwudziestkę ten numer. On czeka w propozycjach. Na wasze lajki, na wasze głosy sk2.pl, gorąca polska dwudziestka. Klikajcie na swoje ulubione numery, a w piątek o 18 SK2 gra dokładnie tak, jak wy lubicie.
1: SK2.
0: A lubicie? Czy ten pan i pani, jak są w sobie zakochani? Taka miłosna historia, ale nie wyszkoni już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anioły wieszczące.
7: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Na koncerty się chodziło i do tego numeru skakało się równo. Tak wyglądały właśnie początki Happy Sedu i Zanim Pójdę, ich szlagier i to rockowy Wesce 2, tylko najlepsze polskie hiciory. Nigdzie nie idźcie, bo do tych naszych sztosów wracamy zaraz po godzinie 19, która za chwilę. A będzie party.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Miłośnicy dwóch kółek i aktywnego wypoczynku znów ruszą w trasę. 24 maja odbędzie się wiklinowy rajd rowerowy, którego celem będzie Rudnik nad Sanem, nazywany polską stolicą wikliny. Szczegóły

0: i artystycznej. Start rajdu zaplanowano na godzinę 10 przy Orliku w Pysznicy, przy ulicy Wolności.
1: To 24 maja. Zapisy i szczegóły na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
2: Powiem tak, do soboty popada w Polsce praktycznie wszędzie, mniej więcej, ale tego deszczu spadnie. U nas nic nie spada, tylko rośnie. I to uśmiech na twarzy. Dominika i pan Kracego, oni dzisiaj się imieninują. To co, robimy party? Mam coś dobrego, najlepiej spolszczone.

0: Kwadrans prawie po 19. Bryska w SC2, która nie załapała się na egzamin ósmoklasisty. Ominął ją, ale wie, jaki to jest stres, no bo dzisiaj przecież matematyka w podstawówce, nie? Lena pisała dzisiaj egzamin. Jaki był egzamin? Łatwy, trudny? Lena, opowiadaj.
1: Robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
0: No i bardzo dobrze, nie ma się czym przejmować.
2: SK2.
0: Na pewno aż tak bardzo nie zwaliliście sprawy. Jutro tylko jeszcze język obcy. Mocno wierzymy w naszych ósmoklasistów. I my teraz, może nie język obcy, ale ostre gitarki, przypominamy sobie polski. Chyba w SC2.

Ja nie kłamię, w Esce 2 tylko najlepsze polskie hiciory. Ten od Gosi Andrzejewicz, a to już dziś startuje Eurowizja. Naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z ostatniej próby.

0: Bardzo filmowy klimat. Nasza reprezentantka Alicja pojawi się dzisiaj około 22. Numer Pray, czyli modlitwa. Czuję, że może zdarzyć się cud.
1: SK2.
0: Jak w przypadku tej dziewczyny. Tym numerem wygrała Eurowizję Junior Roxana Węgiel.

0: no, nie da się odkochać od tego numeru. Autostrada, wyobraźcie sobie. Auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku. I tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Veste 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże. No. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Bambino Zalia, decyzję. Wy podjęliście decyzję, co dzisiaj już na kolację. Kamil Nosel, Kinga Baryga i ekipa naszych słuchaczy Eski 2, gdzie majówkują się na Mazurach w Mikołajkach, nie mają z tym problemu, bo teraz będą przy grillu trzepać majonez w Mikołajkach. Sprawdźcie sami na Instagramie, jak to się robi, a ja przygotuję idealne hity. Po 20 w Esce 2. Takie idealne do trzepania też między innymi. Nie tylko majonezu, no. Dywanu.
1: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na kolejne spotkanie kafejki historycznej. Tym razem będzie można posłuchać o jednej z najbardziej tajemniczych postaci związanych z początkiem Stalowej Woli. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
10: To spotkanie będzie o Bronisławie Rudzińskim, czyli architekcie i urbaniście, który przed wojną współtworzył plan miasta. O tym, co udało się odkryć na temat jego dalszych losów, opowiedzą przewodnicy miejscy Piotr Słuchocki i Sławomir Klecha. Jak zawsze będzie też kawa, herbata i luźna atmosfera dla wszystkich miłośników lokalnej historii.
9: Spotkanie odbędzie się 20 maja o 17.30 w

0: Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli.
1: Dzisiaj w kalendarzu, ale piękne święto, jeszcze udało mi się wyhaczyć. Mamy 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, czyli naszych aniołów w białych fartuchach, które mają zawsze lekarstwo na wszystko, dlatego dzisiaj życzymy dużo uśmiechu, spokojnych dyżurów, posłusznych pacjentów i przede wszystkim dużo pieniędzy, a nie jak na lekarstwo.

I na początek robimy gimnastykę. Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. Rozciągamy wszystkie kończyny. Strzykawka się napełnia i się wbija. Kowalski, witajcie.

I Gotham w SC2, nie do Gotham, ale teraz zabieram was do Panamy. Argentyńska policja, czytam, zatrzymała parę, która podczas lotu samolotem z Panamy do Rosario postanowiła okazywać sobie na pokładzie bardzo dużo miłości, wszystko na oczach innych pasażerów. Ale jedno jest pewne, ktoś w tym samolocie naprawdę mógł powiedzieć, że czuł się jak w niebie.

0: jak diament.
1: Ta sama gitara, 12-strunowa, którą możemy usłyszeć w numerze Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk. Ale tutaj kawałek Niepokonani i Perfect w SC2. Niepokonani również, że jutro od 6 rano będą z wami Dawid Wajda i Artur Jarząbek i do zgarnięcia będzie na prezent marzeń 500 zł między innymi w naszej zabawie Państwa Miasta o poranku chłopaków w SC2. Bawcie się z nami z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, Domigo.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak. Jeżeli lubicie klimaty dawnych lat i rzeczy z historią, to w niedzielę warto zajrzeć do Rozwadowa. W Stalowej Woli odbędzie się kolejna edycja Rozwadowskiego Targu Staroci. To wydarzenie, które od lat przyciąga kolekcjonerów, pasjonatów i wszystkich tych, którzy po prostu lubią pospacerować między stoiskami i poczuć atmosferę minionych epok. Targ Staroci odbędzie się w niedzielę od godziny 7 do 14 na rynku w Rozwadowie.
12: Magazyn lokalny.
13: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Rzeszów to dzisiaj jedno z najszybciej rozwijających się miast regionu, przyciągające młodych ludzi z całego Podkarpacia. Wraz z rozwojem pojawiają się jednak nowe wyzwania. Migracja, potrzeby młodzieży, budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzią na nie jest Fundacja Instytut Rzeszowski, inicjatywa łącząca ekspertów i młodych liderów z całego województwa wokół projektowania przyszłości

0: już naszej dotychczasowej działalności, którą wspólnie z moim serdecznym przyjacielem, panem Oskarem Jurkiem, prowadzimy od wielu lat, działając na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Fundacja Misji Obywatelskiej to jest takie nasze pierwsze, większe dziecko, no to ono tak naprawdę było takim zaczątkiem do budowy regionalnego think tanku. Instytut Rzeszowski jest pewnego rodzaju uzupełnieniem tych działań, bowiem w ramach Instytutu Rzeszowskiego skupiamy się przede wszystkim na potrzebach, wyzwaniach związanych z miastem Rzeszowem, z powiatem rzeszowskim, z aglomeracją rzeszowską.
1: A skąd w ogóle taka nazwa Instytut Rzeszowski? Kojarzy się trochę z uniwersytetem.
0: Tak, Instytut Rzeszowski dlatego, że przede wszystkim ma być to taki ośrodek do wykuwania idei, pomysłów dla mieszkańców Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej. Jest to temat szczególnie istotny ze względu na to, że Rzeszów jest miastem o strategicznym dzisiaj położeniu, ze względu raz, że na wojnę na Ukrainie, dwa, ze względu na to, że jest to stolica województwa podkarpackiego. Jest to miasto, które przyciąga do siebie zwłaszcza młodych mieszkańców i pozostałej części województwa. Do Rzeszowa na studia wybierają się mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, tarnobrzeskiego, lubaczowskiego czy jasielskiego, ale także mieszkańcy województw sąsiadujących, chociażby Małopolski, z której sam osobiście pochodzę, jak również Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. I Rzeszów jest miastem, które ma właśnie bardzo rozwiniętą infrastrukturę pod kątem przede wszystkim właśnie uczelni wyższych i jest to takie świetne miejsce do życia dla młodych ludzi, też patrząc nawet na badania statystyczne z poprzednich lat widać, że w Rzeszowie mieszka bardzo wielu studentów, no i też ci studenci bardzo często zostają w Rzeszowie, wiążą tutaj swoją przyszłość właśnie z tym miastem i też ja wspólnie właśnie z moim serdecznym przyjacielem uznaliśmy, że warto skupić się właśnie na projektowaniu pewnych rozwiązań właśnie dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej, także w kontekście całego województwa, bo właśnie do Rzeszowa przyjeżdżają właśnie mieszkańcy, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim tych pozostałych powiatów. Te pozostałe powiaty się bardzo mocno wyludniają, też no widać też ten współczynnik urodzin jest taki, a nie inny, jak również właśnie ten współczynnik migracji, właśnie Rzeszów jest jedynym chyba miastem na Podkarpaciu, którym ten współczynnik migracji jest dodatni i to też właśnie naszym celem było to, żeby też niejako zbadać właśnie, dlaczego akurat Rzeszów tak mocno się rozwija, w przeciwieństwie właśnie do tych pozostałych części województwa podkarpackiego, no, które no niestety właśnie mierzą się z tymi wyzwaniami, o których wcześniej wspomniałem.
1: Czyli w teorii Instytut Rzeszowski, a w praktyce jakby obejmujecie swoją pomocą też studentów, uczniów przybywających tutaj z różnych regionów naszego całego Podkarpacia.
0: Tak, tak.

0: praktyce jakby obejmujecie swoją pomocą też studentów, uczniów przybywających tutaj z różnych regionów naszego całego Podkarpacia?
1: Tak, tak.

0: rozwiązania dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego programować, projektować, jak również staramy się przede wszystkim ściągać młodych ludzi, którzy angażują się w nasze działania, w nasze projekty i też staramy się właśnie te rozwiązania wspólnie wypracowywać, żeby to była taka przestrzeń do dyskusji, debaty na temat właśnie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, ale także w ujęciu przede wszystkim całego naszego regionu, czyli całego województwa podkarpackiego.
1: Na profilu fundacji widać taki nacisk na pracę z młodzieżą. Skąd właśnie wzięło się to ukierunkowanie?
0: Praca z młodzieżą, dlatego że no, sami jesteśmy młodymi ludźmi, jako osoby, które tworzą jakby zarząd tej fundacji, osoby, które są zaangażowane również w misję, działalność Fundacji Instytut Rzeszowski, to przede wszystkim właśnie młodzi ludzie, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych i to oni są takim głównym motorem napędowym do naszych działań i też aktywnymi uczestnikami i współtwórcami projektów, które realizuje fundacja.
1: Jakie właśnie potrzeby młodzieży w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu dostrzegacie i właśnie w jaki sposób współpracujecie z nimi w praktyce? Czy jakie właśnie może warsztaty, konsultacje, czy może mentoring oferujecie?
0: W ramach działań Fundacji Instytut Rzeszowski chociażby opracowaliśmy raport dotyczący właśnie wyzwań, potrzeb młodzieży właśnie z terenu aglomeracji rzeszowskiej. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na mieszkańcach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Przebadaliśmy ich potrzeby, oczekiwania w bardzo różnych sferach życia, od kwestii związanych z edukacją, po kwestie związane z bezpieczeństwem, z czasem wolnym i też niejako widzimy, że te potrzeby i oczekiwania także w kontekście bardzo bliźniaczego raportu, który opracowaliśmy jako Fundacja Misji Obywatelskiej, gdzie przebadaliśmy młodzież całego województwa podkarpackiego, widzimy, że każdy powiat na terenie naszego regionu ma swoją własną specyfikę, ma trochę inne potrzeby, trochę inne oczekiwania i troszeczkę inaczej żyje się na przykład w Lubaczowie, trochę inaczej w Ustrzykach Dolnych, trochę inaczej w Tarnobrzegu, trochę inaczej w Mielcu, a trochę inaczej w Rzeszowie. Inaczej mieszka się w tak zwanej Polsce powiatowej, inaczej właśnie w dużym mieście jak Rzeszów. I też na przykładzie nawet tego raportu widać, że z trochę innymi wyzwaniami i problemami mierzą się mieszkańcy Rzeszowa, a trochę innymi powiatu rzeszowskiego. No takim najbardziej kluczowym chyba aspektem, który przewija się podczas tych konsultacji, jest temat wykluczenia komunikacyjnego i zdrowia psychicznego. To są chyba takie dwa kluczowe obszary działalności, które na tej właśnie przewijają się, jeżeli chodzi o potrzeby. Wykluczenie komunikacyjne przede wszystkim w kontekście mieszkańców powiatu rzeszowskiego i w ogóle tych pozostałych części naszego regionu, bo no, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowości często jest problem z tym, że młodzież ma ograniczone możliwości, zwłaszcza ta młodzież, która jeszcze nie jest pełnoletnia i nie posiada prawa jazdy i nie jest w stanie dojeżdżać na przykład na dodatkowe zajęcia, czy na jakieś działania związane tutaj z taką rekreacją. W Rzeszowie tematem, który gdzieś tam mocniej przewijał się także podczas naszego podsumowania projektu, gdzie prezentowaliśmy ten raport właśnie w Grand Hotel w Rzeszowie i też był panel dyskusyjny z decydentami, też z udziałem pani profesor Krystyny Leśniak-Moczuk, która była recenzentką tego raportu. No to na przykład w Rzeszowie takim tematem, który też mocniej przewija się w kontekście młodych ludzi, jest to, że też trochę to życie towarzyskie pod kątem organizacji jakichś imprez masowych, to też tutaj można by było pewne rzeczy gdzieś tam poprawić i też te działania tutaj mocniej rozbudować właśnie w tym obszarze.
1: Więc odnosząc się właśnie jeszcze do tego raportu, o którym pan wspomniał, czy mógłby pan właśnie określić, jakie właśnie potrzeby mają na przykład młodzi ludzie z tych północnych terenów naszego województwa, na przykład ze wspomnianego wcześniej powiatu tarnobrzeskiego czy stalowowolskiego, jak to ma się w kontekście do tych powiatów, które znajdują się na południu naszego regionu? Czy one są różne, czy zbieżne?
0: Częściowo są zbieżne, częściowo są różne. To, co też podczas bezpośrednich spotkań, konsultacji, które realizowaliśmy praktycznie we wszystkich powiatach naszego regionu, też prowadząc inne projekty, chociażby będąc jako Fundacja Misji Obywatelskiej właśnie operatorem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, jest to, że też młodzież chce się angażować w różne działania społeczne, to, że też jest potrzeba, aby też wspierać i organizacyjnie, i merytorycznie, i przede wszystkim finansowo działania podejmowane właśnie przez różne takie ciała doradcze, jak rady młodzieżowe, czy samorządy uczniowskie, szkół ponadpodstawowych. To, co jest takim punktem wspólnym, w zasadzie poza samym Rzeszowem, de facto wszystkich powiatów, jest to, że to, co ja obserwuję już jako prawie 30-letni mężczyzna, na przykładzie młodzieży, która jest z wieku około

0: 15, 18, 17, 16 lat, jest to, że ci ludzie, którzy chodzą jeszcze do szkół ponadpodstawowych, zdecydowanej większości nie wiążą swojej przyszłości ze swoimi powiatami, w których obecnie mieszkają. To dotyczy zarówno właśnie mieszkańców Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak również południa województwa podkarpackiego. Nie wiążą ze swojej przyszłości przede wszystkim dlatego, że nie widzą tutaj swojej
1: perspektywy.
0: Tak, w największym skrócie właśnie to, czego brakuje, to jest perspektywa. To nawet w Przemyślu, nawet w takich większych miastach jak Przemyśl, bardzo mocno się to, ten temat przewijał. I to dotyczy zarówno miejsc pracy, możliwości rozwoju zawodowego, jak również po prostu nawet możliwości spędzania swojego wolnego czasu. Tutaj też nawet się przewija ten temat tego wykluczenia komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście mieszkańców tych takich już mniejszych powiatów, jak na przykład Bieszczadzkiego czy Leskiego, gdzie tak naprawdę kursuje kilka autobusów i jakby młodzież jest dopasowana, musi się dostosować jakby tutaj też do tego grafiku, aby nawet gdzieś wspólnie ze znajomymi wyjść. Już pomijając jakby ten fakt, że po prostu też często no, po prostu nie mają, młodzież na przykład nie ma miejsc do rekreacji, do tego, żeby się wspólnie spotkać gdzieś. No, bardzo często na przykład w Tarnobrzegu takim głównym punktem podczas debat, które gdzieś tam organizowaliśmy, które się przewijało, było to, że jedynym miejscem, które jest miejscem rekreacji młodzieży, jest McDonald's.
1: Czy jakaś galeria handlowa.
0: Albo galeria handlowa, tak. I to jest jakby taki główny powód, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj chcą wyjeżdżać. Zdecydowanym większym kierunkiem to, co zmieniło się w kontekście jakby też mojego pokolenia, czy pokolenia naszych rodziców, że bardzo dość dużo osób chciało wyjeżdżać na zachód, do innych krajów. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dzisiaj młodzi ludzie mówią, że chcą duże miasta. Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław.
1: A gdzie w tym wszystkim Rzeszów na przykład?
0: No Rzeszów właśnie też jest. To jest jedyne miasto właśnie w województwie podkarpackim, do którego młodzi ludzie lgną. Chociaż też zauważyłam, że jednak jest też taka tendencja, że sami mieszkańcy Rzeszowa bardzo często jednak myślą o tym, żeby właśnie zmienić to swoje środowisko na jeszcze większe miasto. Nie zawsze tak jest, ale dość często. Więc to jest też trochę zagwozdka i to jest rzecz, na którą będziemy intensywnie jeszcze mocniej rozwijać i badać w kolejnych raportach. Właśnie jak przygotować tak ofertę rozwoju naszego województwa, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zakładać rodzinę, chcieli tutaj pracować, mieszkać, rozwijać się. I tutaj właśnie no Rzeszów jest pewnym trochę elementem właśnie na tej całej mapie województwa i także w pewnym sensie już może trochę, bo to też wszystko jest tak naprawdę uzależnione też od tego przekroju tej grupy wiekowej. Trochę inaczej patrzą na świat ludzie, którzy są jeszcze w szkole ponadpodstawowej, trochę inaczej patrzą studenci, czy osoby, które gdzieś tam wkraczają właśnie po szkole branżowej na rynek pracy, a trochę inaczej już osoby, które też są jeszcze młodymi osobami, ale już jakby skończyły studia i zaczynają swoją przygodę zawodową. Też zauważyłem, że też taką tendencję bardzo wiele osób też właśnie nie do Rzeszowa, ale na przykład nie mieszka w samym Rzeszowie, a osiedla się gdzieś w tych miejscowościach wokół Rzeszowa, właśnie na terenie aglomeracji. Też widać też taki trend, że dużo osób gdzieś tam kupuje mieszkania, czy buduje swoje domy na przykład w Łańcucie, w Głogowie Małopolskim, czy w Sędziszowie Małopolskim,
1: no,
0: czy w ogóle
1: w tych zapleczach Rzeszowa,
0: tak,
1: można
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, tak, tak. Rzeszów jest jakby takim głównym miejscem pracy, miejscem rekreacji, miejscem rozrywki, ale też dość dużo często też patrząc na przykład na ceny mieszkań, jakie są w Rzeszowie, ale też na korki, no to bardzo dużo osób gdzieś tam też wybiera też te rozwiązania związane właśnie z miejscowościami okolicznymi. To, co jest też taką dużą, moim zdaniem, też nawet patrząc z własnej perspektywy, świetną sprawą, jest podkarpacka kolej aglomeracyjna, która się bardzo mocno rozwija i która umożliwia de facto bardzo szybki dojazd, zwłaszcza do tych takich dużych firm, jak na przykład Asseco i tak dalej, dla ludzi, którzy mieszkają właśnie poza samym Rzeszowa, gdzieś właśnie na obrzeżach Rzeszowa, ale mogą się w bardzo szybki sposób dostać do swojego miejsca pracy, omijając to, żeby to, co też często jest dużym problemem w samym Rzeszowie, czyli kwestia korków.
1: A już tak wracając do działalności Fundacji Instytut Rzeszowski, to jakie właśnie działania kierujecie w kierunku właśnie młodzieży i młodych dorosłych, którzy zdecydowali się właśnie osiedlić tutaj w Rzeszowie?
0: My zapraszamy przede wszystkim wszystkie osoby, które chcą działać aktywnie w ramach naszej organizacji, czy też w ramach właśnie Fundacji Misji Obywatelskiej. My chcemy się skupiać na projektowaniu pewnych potrzeb, rozwiązań dla młodych ludzi właśnie związanych z naszym regionem. Teraz też jesteśmy na etapie projektowania kolejnych projektów. Przede wszystkim będziemy chcieli organizować też wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, też takie działania tutaj w tym obszarze już pod

0: Mieliśmy, ale także też takim kluczowym aspektem, na którym chcemy skupić się jako Fundacja Instytut Rzeszowski, są tematy związane z bezpieczeństwem, też zagrożeniami, też przede wszystkim też ze względu właśnie na to strategiczne położenie samego Rzeszowa, Jasionki, tego, że tutaj znajdują się bazy wojskowe, to też jest taki bardzo newralgiczny punkt na mapie Europy, a nawet świata. De facto na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego też było widać, ile tej ciężkiej broni i amunicji tutaj właśnie na Jasionce się znajdowała. To także przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa w obszarze zagrożeń, z którymi mierzy się dzisiaj nasze społeczeństwo. Też swego czasu została wydana przez ministerstwo broszura, jak zachować się w różnych zagrożeniach, w sytuacjach zagrożenia, ale też to, co widzimy i to, co też jakby wypływa z moich bezpośrednich spotkań, obserwacji, ale także właśnie z raportów, które opracowaliśmy, to jest potrzeba większej edukacji młodych ludzi, jak zachować się na przykład na wypadek zagrożenia. Już nie mówię tylko samego na przykład konfliktu zbrojnego, ale nawet na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, powodzi, pożaru czy innych tego typu zachowań, więc też my takie działania będziemy chcieli we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przede wszystkim z młodymi ludźmi podjąć tak, żeby też właśnie przygotować to społeczeństwo na właśnie też takie sytuacje.
1: Czyli w takim razie w najbliższej przyszłości planujecie odwiedzać różne miasta województwa podkarpackiego?
0: Tak, przede wszystkim właśnie też zaprojektowaliśmy kilka nowych programów, przede wszystkim właśnie w tym związanych z obszarem bezpieczeństwa, ale nie tylko. Takich jak na przykład powiat lubaczowski, powiat jarosławski, powiat krośnieński i wiele jeszcze, powiat łańcuski i wiele jeszcze innych powiatów, które z którymi też bardzo dobrze mi jako mojej osobie skromnej się współpracuje, bo jest wiele samorządów w naszym regionie, które są otwarte na potrzeby młodych ludzi, chcą współpracować z nami i też tworzą właśnie chociażby też takie organy, z którymi też jest fajnie się współpracuje, czyli na przykład młodzieżowe rady. Też takie rady powstają na terenie naszego województwa, jest ich coraz więcej. Taka rada jest chociażby właśnie w Łańcucie, w Leżajsku. Są młodzieżowe rady, tutaj mówię o tych młodzieżowych radach powiatowych, ale są też młodzieżowe rady gmin czy miast. No i my też właśnie też takich młodzieżowych liderów też chcemy szkolić. To też jest jakby jeden z głównych celów i założeń.
1: Jak właśnie mierzycie efekt właśnie swojej pracy z młodzieżą?
0: Przede wszystkim za pośrednictwem grupy zaangażowanych młodych ludzi, którzy również potem angażują się w działania innych podmiotów, czy sami też takie podmioty tworzą. Bardzo cieszę się, że bardzo wielu uczestników naszych projektów potem angażuje się w działania chociażby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To akurat mówię też o tych projektach, które gdzieś tam współtworzyłem. Też jedna z naszych uczestniczek została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta właśnie w Stalowej Woli. Pani Maja Pogorzelec, pan Jakub Bednarz też jest zaangażowany w tworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Bojanowie. I to jest jakby chyba takim kluczowym aspektem jest to, że ci młodzi ludzie często gdzieś tam pokonują swoje własne bariery i

które gdzieś tam współtworzyłem. Też jedna z naszych uczestniczek została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta właśnie w Stalowej Woli. Pani Maja Pogorzelec, pan Jakub Bednarz też jest zaangażowany w tworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Bojanowie. I to jest jakby chyba takim kluczowym chyba aspektem jest to, że ci młodzi ludzie często gdzieś tam pokonują swoje własne bariery i

0: wcielane w życie i też bardzo często ci decydenci biorą udział w tych naszych działaniach, chociażby realizując projekt Podkarpackie Rozmowy Czas na Głos Młodego Pokolenia. Zorganizowaliśmy serię debat na różne tematy, od zdrowia psychicznego przez tematy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym studentów, chociażby Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego. To mi się wydaje, że to jest taki na ten moment nasz największy sukces i taki znak rozpoznawalny. Największe wyzwania, wydaje mi się, że myślę, że jeszcze dopiero przed nami. Na ten moment wydaje mi się, że działamy aktywnie, prężnie i docieramy właśnie tutaj do różnych grup społecznych, aby ich angażować w takie codzienne aktywności. To, na czym nam najbardziej zależy, to na tym, żeby to był podmiot, który będzie faktycznie projektował rozwiązania, które będą zrzeszać specjalistów, też ekspertów z różnych dziedzin. Bardzo cieszę się, że ten raport też recenzowała pani profesor Krystyna Leśniak-Moczu, która jest uznanym naukowcem, socjologiem tutaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego i też było nam bardzo miło, kiedy też ta recenzja miała tutaj taki bardzo pozytywny charakter i też na pewno zależy na tym, żeby takich debat, dyskusji, jak chociażby podczas podsumowania projektu, aby było ich więcej, żeby ta dyskusja, debata na temat tego raportu coraz mocniej się rozwijała. No i tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby właśnie też te grupy angażować.
1: Z mojej strony to już chyba wszystko. Jeśli chciałby pan coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
0: Zachęcam do tego, żeby przede wszystkim brać aktywny udział w życiu publicznym, w życiu społecznym, aby angażować się w różne formy działalności społecznej. Naprawdę jest to świetne narzędzie, miejsce do tego, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, podobnych przekonaniach, aby też być aktywnym, też spotykać się z ludźmi, którzy mają podobny punkt widzenia na wiele różnych spraw, ale także czasem też z jednej strony podobne, a z drugiej strony czasem na niektóre sprawy niektórzy ludzie patrzą też inaczej, więc to też jest przestrzeń właśnie do dyskusji, do debaty, aby się nie zamykać w sobie, tylko faktycznie konfrontować swoje poglądy, przekonania wśród szerszego grona osób i przede wszystkim zależy mi też na tym i też Państwa do tego zachęcam, żeby angażować się właśnie w różne organizacje, żeby być aktywnym społecznie, żeby brać udział w wyborach, bo jeżeli Państwo nie będą się angażować, nie będziemy tworzyć innego społeczeństwa obywatelskiego, to tak naprawdę nie będziemy mieć wpływu na to, jak żyje się w naszych miejscowościach, jak żyje się na naszych osiedlach i to jest, wydaje mi się, że to jest taki może też trochę apel do mieszkańców naszego regionu, aby po prostu nie bać się zabierać głosu, a do młodych ludzi przede wszystkim to, aby właśnie angażowali się, bo to jest dość istotny element ich przyszłości, bo to od młodych ludzi też zależy, jak to nasze województwo będzie wyglądać. Jeżeli młodzi ludzie tego głosu zabierać nie będą, to będą decydować starsi, a starsi często mają trochę inne doświadczenie i inne spojrzenie niż młodzi ludzie na wiele różnych spraw.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? Czy potrzebny jest do tego mocny makijaż? Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Myszką i Piotrem Kiełbasą z Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli.
1: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej od strony fotografa? Czy są jakieś takie uniwersalne po prostu rzeczy, które fotograf zawsze musi zrobić po prostu przed sesją zdjęciową?
4: Tak, po pierwsze fotograf musi mieć pomysł na te zdjęcia. Po drugie, musi być dobrze przygotowany technicznie, czyli jeśli wie, co będzie robił, musi sobie do tego dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednie obiektywy czy oświetlenie. Musi wcześniej uzgodnić z modelką zakres tych zdjęć, muszą porozmawiać o ubiorze modelki, żeby to wszystko było spójne, czyli pierwsze i najważniejsze to jest pomysł na zdjęcie, a później sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego, jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
5: Przede wszystkim musi być pomysł. Jeśli

0: sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego, jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
1: Pomysł. Przede wszystkim musi być pomysł. Jeśli

0: żeby dokładnie wiedzieć, jak to ma wyglądać. I to chyba ten pomysł, tą najważniejszą rzeczą jest przygotowanie dobre.
1: A jak model może się przygotować do takiej sesji? Czy może coś zrobić oprócz tego, żeby był, nie wiem, miał dobry humor, dobre nastawienie do zdjęcia?
0: Tak, na pewno model musi mieć dobry humor i musi być dobrze nastawiony i musi chcieć. Nie może być ograniczony czasowo, że ma tylko godzinę i wtedy już taka inna atmosfera wychodzi. Fajnie jest rozmawiać z modelem po imieniu, czyli przejść na ty, tak ja to nazywam, i wtedy już jest inaczej. No, kiedyś ktoś tam powiedział, że nie życzę sobie, bo mówmy sobie dalej per pan, pani, no i też okej, ale no tak już troszkę atmosfera inna jest. Model musi wiedzieć też, co chce, to jak to jest. No, moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest co do przygotowania. Dobry makijaż, no mieliśmy zajęcia, mieliśmy tutaj, zaprosiliśmy panią od makijażu. Pokazała nam mega fajne rzeczy, chociaż my jako fotografowie, no to nam... Ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no, moim zdaniem ten makijaż jest, musi być. Zawsze o tym mówię, że makijaż to podstawa. Jak normalnie się idziemy na wesele i robimy makijaż, to na wesele, no to każdy mówi, a to już mocny makijaż. Nie, to ja mówię, do sesji zdjęciowej razy 3, czyli ten makijaż musi być dużo mocniejszy.
1: Czyli patrząc teraz na mnie na przykład, czy mój makijaż nadawałby się na taką sesję zdjęciową?
0: Tak, oczywiście. Ale ja bym tam jeszcze trochę pudru dorzucił na nosek.
1: Czyli po prostu to musi być taki makijaż intensywny, taki, który jest troszkę przerysowany?
0: Takim... Nie, może, znaczy to zależy, jaka sesja by była, ale mocny makijaż. Sesja beauty, nie? To jest taka najbardziej, gdzie jest makijaż mocno wymagany, taki profesjonalny. Sesji beauty nie można zrobić bez makijażu. Kiedyś modelka przyszła do nas, no, taka młoda dziewczynka, no i no, jak mogliśmy zrobić sesję beauty 14-latce, tak? No chociaż niektóre modelki 15-letnie to też fajnie, już mocno makijaż wyglądają, ale no to też trzeba mieć takie predyspozycje.
1: A czy trądzik i brak makijażu może być taką przeszkodą do zrobienia dobrego zdjęcia, takiego atrakcyjnego zdjęcia?
0: Myślę, że tak, no, na tą chwilkę to jest tak. No, no, my, jeśli chodzi o kadr, to nasze zajęcia nie tylko uczymy zrobić to dobre zdjęcie, ale również co jakiś czas spotykamy się i po prostu obrabiamy te zdjęcia. Pokazujemy, jak później już tą postprodukcję, jak to obrobić to zdjęcie, czyli jak jest delikatny trądzik, czy jak jest coś, jakieś tam niedoskonałości, to staramy się to usunąć, nie? Bo jest w tej chwili programy są fajne, można to poprawić. Dlaczego nie? Bo niektórzy mówią, że no, nie powinno się, ale ja twierdzę, że tak, że jest do poprawienia i można.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Mówię, usłyszycie, dlaczego ich zdaniem kluczem do zdrowia jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do dużych przemian.
1: Ja jestem Izabela Drozd. Jesteśmy obie z koleżanką.

0: decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brawica położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na trzy gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia. Przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie. Jako dar, który mamy, za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
0: Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego. Głównym zadaniem i celem stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa, że jesteśmy istotami, które powinny dbać o to zdrowie i nie tylko z punktu widzenia fizycznego, naszej fizyczności, naszego ciała i medycyny, bo łatwo jest wziąć tabletkę i oddać odpowiedzialność lekarzom, szpitalom, placówkom. My uczymy brać odpowiedzialność za nasze zdrowie sami, oddolnie, że tak powiem, działając dla własnego dobra, holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji. I poprzez nauczanie takie kulturowe, bardzo idziemy w sferę poznawczo-kulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji, idziemy w stronę zdrowia. Jak cudownie jest doświadczać tej tradycji, budując relacje międzyludzkie, ciesząc się tym między sobą, doświadczeniami i swoimi umiejętnościami, budując swoje zdrowie po prostu.
1: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
0: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się. Także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
1: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
2: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego ludzi, organizmów, dzieci, czyli w to wchodzi żywienie, rozwój fizyczny, cała ekologia, więc styl życia, żeby to było odbierane jako coś naturalnego, żeby nie trzeba było tego wyczytywać tylko z książek, tylko naprawdę umieć to zastosować w życiu.
1: Czyli chodzi pani o takie zdrowe nawyki.
2: O zdrowe nawyki, dokładnie. Ja zachorowałam sama kiedyś i szukałam, czyli rozpoznanie było dla mnie niekorzystne, no nie do wyleczenia, czyli usłyszałam od lekarza, że grozi mi wózek inwalidzki i wtedy, to było 40 lat temu,

0: postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie. A gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam i kursy, i specjalizacje, i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze, na...
1: Czyli obserwacja.
0: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowi jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam, więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi, więc wszystko, nasze otoczenie to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy i co nam pomaga.
2: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energią, energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
1: I też taką więź myślenia.
2: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event był tego koła gospodyń wiejskich, podeszłam do niej i mówię, ja już wiem, po co tu jestem. Ja już wszystko wiem, już mogę stąd iść. Serio, tak to było. No i po pół roku chyba takiej naszej znajomości i działania w tym kole gospodyń wiejskich zrozumiałyśmy, po co się spotkałyśmy, nie na darmo. Wymieniałyśmy doświadczenia, wymieniałyśmy tak naprawdę swoją energię, bo ja jestem taka bardzo uduchowiona, energetyczna, a Teresa jest mocno świadoma ciała i jako naturopata po prostu, to jest taki lekarz, nie? Holistyczny. Stojące twardo na nogach i naprawdę przekazała mi tą wiedzę swoją, w sensie zrozumiałam wiele i dała mi siłę, żeby z własnej nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego, ani na,

0: nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji, zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. Co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno. Dla zdrowia.
1: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
0: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tak, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne.
1: To znaczy
0: pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy.
2: Psycholog,
0: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, no, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego. Nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń. To są takie osoby, które po prostu przyszły i z buta zaczęły działać. To było takie wow. Dobra, wiem co robić, nie musicie nam nic mówić. To się samo zadziało.
1: Czyli było to takie dopasowanie energetyczne.
0: Tak, dokładnie tak było. Do dzisiejszego dnia tak jest, kiedy brakuje jakiegoś ogniwa i sobie tak myślimy, dobra, nie szukamy. I samo przychodzi, to samo przychodzi, łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne i ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i to się dzieje. Obojętne jak to dziwnie, transcendentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no, działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i morsowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
3: Zdrowie, a choroba, prawda? I się okazuje, że tymi naturalnymi metodami można pozbyć się, oczyszczając głównie organizm i stosując naturalne rzeczy, można pozbyć się naprawdę trudnych, nieuleczalnych chorób, łącznie z nowotworami, to na różnym etapie. Trzeba trochę chęci własnej dołożyć, nie tylko chcieć poddać się i wziąć gotowe tabletki czy chemię, tylko coś jeszcze zrobić dla siebie i naprawdę można osiągnąć dużo i no takie przykłady mamy.
0: Dokładnie tego uczymy. Na naszych warsztatach, na naszych prelekcjach, wykładach uczymy bardzo niekonwencjonalnych metod i oczyszczania organizmu, i świadomego odżywiania. To są nie tak oczywiste techniki i metody, których trzeba się nauczyć i niekoniecznie na co dzień mamy do czynienia z nimi.
1: Czy mogłaby pani właśnie przytoczyć jakieś takie przykłady takich może niekonwencjonalnych sposobów na takie przywrócenie sobie zdrowia.
0: Przywrócenie zdrowia. Akurat Tereska jest naturopatą, który się posiłkuje kwantonem, tak?
3: Tak, ale nie tylko. To są wibracje, które wprowadzane są do organizmu.

0: organizmu, ale przede wszystkim to trzeba oczyścić organizm. To jest podstawa wszystkiego, czyli nie zaczynamy od leczenia objawów, tylko od oczyszczania, czyli mamy dbać nie tylko o zewnętrzne, czystą skórę, tylko nasze czyste wnętrze.
1: I w jaki sposób powinniśmy się tak oczyścić?
0: Czyli oczyszczamy jelita, oczyszczamy limfę, oczyszczamy wątrobę, oczyszczamy nerki. Wszystko idzie stopniowo kolejnie. Jeżeli cały organizm, wątroba, nerki, to są główne narządy oczyszczające w naszym organizmie.
1: Czyli od nich zaczynamy, tak?
0: Od nich zaczynamy. No właściwie wszystkie problemy zaczynają się od przewodu pokarmowego. Czyli przewód pokarmowy musi być pierwszy czysty, a potem idziemy dalej. I te kroki są niezbędne, czyli organizm, przywracamy mu równowagę. I jeżeli pH w organizmie jest właściwe, to organizm jakby zaczyna leczyć się sam.
1: Restartuje się, można powiedzieć.
0: Dokładnie. Naprawdę nasz organizm jest wspaniały, tylko trzeba mu na to pozwolić, bo jeżeli mamy zatoksyczynienie, no to powodują nie tylko złe odżywianie, ale i zanieczyszczone środowisko i też no, pasożyty, które też są jednak no, elementem takim często spotykanym. No nie jest to wyjątkowo pojedyncze przypadki, tylko tego jest więcej. One powodują właśnie też przede wszystkim zatoksyczenie organizmu i nieoczyszczenie tego, no to nie da nam zdrowia. Czyli tak jak mamy czystą skórę, myjemy ręce, myjemy twarz, czyścimy buty. Tak musimy czyścić nasz przewód pokarmowy. Przerwy w jedzeniu, czyli ja nie mówię tu też o głodówkach, ale przerwy takie, które też pozwalają na regenerację. Czyli nawet te nocne przerwy 16-godzinne, o których się mówi teraz już dużo, więc też pozwalają regenerować śluzówkę w przewodzie pokarmowym. Ona się dość szybko regeneruje, ale no, trzeba temu pomóc. A tu praktycznie jest tak, że jak jemy dużo, to widać dokładnie w święta, jemy więcej, to się nam chce wcale nie mniej, tylko jeszcze więcej jeść. Czyli organizm jakby nie mówi, że już zjadł wystarczająco, tylko no może jeszcze coś.
1: Bierze co jest.
0: więc
2: no. To jest kwestia nagrody. W tej chwili odżywiamy się w nagrodę tak naprawdę.
1: To chyba też kwestia wychowania, nie? Że w dzieciństwie na przykład za, nie wiem, dobre stopnie,
2: lizak.
1: Tak, albo czekolada.
2: Dokładnie. To, o czym mówi Teresa, jest bardzo ważne, bo my propagujemy odżywianie komórkowe, postprzerywany. To są, jeśli chodzi o żywienie, to są podstawowe metody, które nas oczyszczają, regulują naszą homeostazę i naprawdę powodują odpalenie tego systemu autoimmunologicznego, że nie jesteśmy przeciążeni, tylko dajemy czas naszemu organizmowi na zastanowienie się, co jest i gdzie jest do naprawienia i możliwość naprawienia tego wewnątrzkomórkowego. Jesteśmy bardzo świeżo, bo zaczęliśmy cykl warsztatów oddechowych, gdzie ja jestem instruktorem, prowadzę takie warsztaty. Niesamowity jest oddźwięk. Trochę nam nasza sala potrzebuje gumowych ścian.
1: A no właśnie, gdzie prowadzicie takie właśnie swoje warsztaty, zajęcia?
2: W tej chwili jesteśmy uzależnieni od gminy Pysznica, ponieważ wójt, bardzo współpracując z nami, użycza nam świetlicy w gminie Pysznica w miejscowości Brandwica, w której jest zarejestrowane nasze stowarzyszenie. I rzeczywiście tam do tej pory było nam bardzo fajnie korzystać z niesamowitej tej życzliwości sołtysa tej miejscowości, pana Krzysztofa Farasia i wójta gminy Pysznica, z tym, że no coraz nam jest ciaśniej. Na szczęście jesteśmy na etapie rozmów, co dalej. Mamy nadzieję na Dom Kultury w Jastkowicach. Zobaczymy.

0: jak to będzie. Rozmowy zostały zaczęte, rozpoczęte, zobaczymy, jaki będzie odzew gminy, ale naprawdę jest duże zainteresowanie i co o dziwo, nie kończy się na nim. Ludzie zaczynają zdrowo odżywiać się, zdrowo oddychać, co jest fenomenem, bo co to za pierdoły do tej pory słyszałam?
1: Ale co to znaczy w ogóle zdrowo oddychać? No?
0: W jednym zdaniu przeponowo przez nos. No to tyle dla totalnego laika. Gdyby pani się zaczęła obserwować, po prostu obserwować siebie i innych, okazałoby się, że ponad 80% czasu oddycha pani górną częścią płuc, dotleniając tylko 1/3, 1/4 swoich płuc, a organy obumierają powoli, 20, 30, 40 lat, dostając taką porcję powietrza, tlenu, jaka pozwala im przetrwać, przeżyć. Nie oddychamy, by być zdrowym.
1: A czy to można właśnie u drugiej osoby zaobserwować,
0: oczywiście,
1: że ona źle oddycha?
0: Oczywiście, że tak. Mówiąc, a mówimy bardzo dużo i bardzo szybko, unosimy bardzo często ramiona, coś takiego. I odbywa się to tu na wysokości górnożebrowej naszej klatki piersiowej.
1: Czyli pani, obserwując teraz mnie, może stwierdzić, czy dobrze lub źle oddycham?
0: Dobrze, źle bym tutaj polemizowała. Zdrowo i niezdrowo.
1: Okay.
0: Bo może być wygodnie po prostu.
1: To tak jaka jest diagnoza w takim razie?
0: Nie bawimy się w to. Musiałaby pani przyjść do mnie na sesję terapeutyczną. Wtedy byśmy popatrzyli, pobadali. Naprawdę warto obserwować się, naprawdę warto uczyć się chociażby ułożenia języka, który nam ułatwia, umożliwia nieotwieranie tej buzi. Teraz bardzo modne są plasterki do spania, chrapacze, czy osoby, które mają problem z bezdechem, korzystają z tego i to naprawdę w niesamowitej proporcji zmienia komfort życia. Naprawdę sama noc wystarczy, żeby nauczyć nasz organizm dotleniać organy w odpowiedni sposób.
1: Czyli prowadzicie takie warsztaty z takiego zdrowego oddychania, ze zdrowego odżywiania, a co z tą sferą psychiczną? Bo też jak tutaj pani Teresa wcześniej wspominała o tych toksynach, których musimy się pozbyć z organizmu, żeby nastąpił ten taki restart naszego organizmu, to też pomyślałam sobie o takich na przykład osobach takich właśnie toksycznych, które czasem znajdują się właśnie w naszej okolicy, w naszym życiu i jak właśnie pozbywać się takich toksycznych może relacji.
0: Nie pozbędziemy się toksycznych relacji, to jest po prostu nierealne, ponieważ w większości przypadków
1: albo ograniczać,
0: nie wyszliśmy z domu cało, że tak powiem. Nasi rodzice zrobili wszystko, żeby nas jakoś tam wychować, a rzadko kto po prostu nam towarzyszył w dobrym rozwoju, nie? W związku z tym no mamy deficyty emocjonalne i różnego rodzaju zaburzenia, więc nie ma ludzi całkowicie zdrowych, którzy tworzą cudowne relacje. Nie unikniemy tego i nie uciekniemy od życia. Zachęcam do podejmowania wszelakich relacji, z tym, że warto nauczyć się żyć w tych relacjach. Jeśli mi ona nie służy, to potrafię mówić o tym, o swoich potrzebach, o swoich granicach, które zazwyczaj są przekraczane w takiej toksycznej relacji, o jakiej pani mówi. Ja w swojej pracy coachingowej, bo jestem też coachem holistycznym i takim motywacyjnym, no spotykam się na co dzień z tym, że albo jest dobrze, albo uciekam. Nie o to chodzi. Naucz się funkcjonować tak, by ta toksyczna relacja nie miała albo miała jak najmniejszy wpływ na twoje zdrowie, psychicznie i fizycznie. To naprawdę jest do zrobienia. Szczerze powiem, że wyszłam z bardzo toksycznej, dysfunkcyjnej rodziny. Bogu dzięki, bo dzięki temu mogę teraz pomagać ludziom. Nauczyłam się, jak funkcjonować w tym przez lata, będąc ofiarą, tak? Kiedy zrozumiałam, że to, że jestem ofiarą, urzeczywistnia się w moim życiu jako choroby. To jest fenomen po prostu. Kiedy to sobie uświadomiłam, że każda emocjonalna, nieprzepracowana lekcja została w moim ciele

0: Mam astmę, częstoskurcz serca, obturacyjną chorobę płuc, zwyrodnienia kończyn, kości i stawów. To zrozumiałam, chorobę nadciśnieniową, zrozumiałam, że w ciele jest moje życie. Wszystkie moje doświadczenia życiowe, te trudne, toksyczne relacje. Nie mogłam uciec od mojej mamy, chociaż to zrobiłam poniekąd, stawiając jej granice. Kiedy stawiam granice osobom, które ich nie szanują, moich granic, no to się narażam na ich po prostu utratę. Nie ma tych osób w moim życiu, bo one nie chcą być i nie muszę uciekać. Ale nauczyłam się jednego w tym wszystkim, że ja mogę być sobą, być szczęśliwa. Tylko że Teresa pokazała mi między innymi, że mogę cofnąć rzeczywistość w swoim ciele, korzystając z autoregeneracji własnej. Ja cofnęłam czas. Mam 54 lata, a naprawdę czuję się, jakbym miała 25, 6, a jeszcze 10 lat temu byłam starą babcią, która czekała na śmierć. To jest cały fenomen powstania naszej organizacji, że myśmy doświadczyły wielu chorób, depresji nie wymieniłam jeszcze wśród nich, to depresja mnie tak naprawdę i myśli suicydalne popchnęły do uleczenia się, bo żadne leki mi tego nie gwarantowały. Astma do końca życia, serce, choroby serca do końca życia i depresja do końca życia. Nie mam tych chorób. Zaoszczędzam kilkaset złotych miesięcznie na lekach. To jest dla mnie wymierny argument, żeby robić to, co robię. Żeby zawodowo i z takiej pracy społecznej po prostu czerpali inni. To jest coś tak wymiernego. To jest wymierne. Kiedy słyszę od członkini naszego stowarzyszenia, która chorowała na raka i jest, powiedzmy, cały czas pod opieką lekarską, psychicznie różnie tam bywa. Przychodzi mimo wszystko na nasze warsztaty, na nasze spotkania, nawet integracyjne. I naprawdę wychodząc z tego eventu, ona powiedziała coś takiego: Boże, przyszłam tu z bólem głowy, a wychodzę pełna energii i woli życia. Ja chcę dalej żyć, walczyć z chorobą, która gdzieś z tyłu głowy jest, może wrócić, nie? To jest coś wymiernego.
1: Robiono badania, co wpływa na długość życia człowieka. I jednym z podstawowych rzeczy, które stwierdzili, to nie jest tylko odżywianie, to nie tylko sport, czyli ruch, ale relacje międzyludzkie. Czyli my czerpiemy tą energię od drugich ludzi, to pozytywne nastawienie, takie zadowolenie. To daje nam chęć do życia, wyjście z domu.

ludzkie, czyli my czerpiemy tą energię od drugich ludzi, to pozytywne nastawienie, takie zadowolenie. To daje nam chęć do życia, wyjście z domu.

0: w fazie, powiedzmy, powstawania tego projektu, więc wszystko przed nami. I wiem, że jest zainteresowana współpracą z nami, już właściwie jest członkiem naszym, ale tak naprawdę nie chciałabym zdradzać do końca naszych działań, bo z jednej strony jest to plan, a lubię, jak ten plan jest dopięty do końca, wtedy jest się czym chwalić, a jeszcze bardziej lubię po prostu działać. Plany są rzeczywiście takie, jak pani mówi, żeby podnosić świadomość na temat własnej wartości. Mamy epidemię nastolatków, ręce opadają, którzy mają tak niskie poczucie wartości.
1: Myślę, że nie tylko nastolatków, ale też takich młodych,
0: ja się z nimi
1: dorosłych
0: spotykam na co dzień w mojej pracy i z dorosłą osobą jest o tyle łatwiej w coachingu, bo ja nie jestem terapeutą, tylko trochę działam w gestalcie, to tak się posiłkuję. Z dorosłym jest o tyle dobrze, że on ma doświadczenia i można bazować na tych doświadczeniach. Zobacz, udało ci się, nie? Jedziemy na tym, masz jakąś wartość, stanowisz, a nastolatek: nie zrobiłem nic, nie pracowałem,
1: no,
0: i tak dalej.
1: Swojej życiowej
0: dokładnie
1: drogi.
0: Jak znaleźć w tym człowieku wartość własną? Można, naprawdę można, ale okazuje się, że te dzieciaki, które zaraz będą dorosłymi, są odbiciem zaburzeń swoich rodziców. Naprawdę. Rodzic wysyła takie dziecko do psychologa, psychiatry. Ci psychologowie już naprawdę nie chcą pomagać tym dzieciom. W ostateczności przychodzą do coacha. Ja, mając narzędzia typu właśnie oddech, docieram do podświadomości takiego dzieciaka. To naprawdę dużo daje. Ale mimo wszystko to rodzic powinien przyjść i pracować nad swoim zaburzeniem, a nie chcieć się uleczyć, wysyłając dziecko i oddając odpowiedzialność za to. Naprawdę apel do wszystkich rodziców: zacznijmy od siebie. Zobaczmy w problemach naszych dzieci własne, bo widzimy w nich siebie. Kiedy boisz się o swoje dziecko, że wygląda, nie wiem, jak wyuzdana dziewczyna, źle się ubiera, źle się zachowuje, ma złe oceny, przypomnij sobie siebie i tak naprawdę, czego ty się boisz w kontekście swoich doświadczeń. To jest bardzo ważne.
1: Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie dużą rolę w naszym życiu odgrywają media społecznościowe i też, jak właśnie pani powiedziała, że sporo jest teraz właśnie młodzieży i takich młodych dorosłych, którzy borykają się z takim zaniżonym poczuciem własnej wartości, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to są właśnie media społecznościowe.
0: Media i porównywanie się w nich, to jest najgorsze. O czym wcześniej mówiłyśmy, że szukamy akceptacji na zewnątrz zamiast w sobie. Po prostu, jeśli ktoś nam powie, że jest okej, da nam lajka, udostępni nas, to jesteśmy okej. I jak pani mówi, że duża rola jest w tym mediów, ja bym tutaj nazwała, że to jest fala po prostu dysonansu poznawczego. Bo my siebie poznajemy poprzez media, zamiast poznać swoją wartość w tym, jak umiemy działać, jak umiemy się uczyć i rozwijać.
1: Tak słuchając właśnie pań, tak sobie myślałam, z jakimi właśnie problemami ludzie, których przecież dobrze znacie, zgłaszają się do was, jak też musi to być dla nich trudne, tak zwierzyć się z takich swoich osobistych problemów, no tak nie całkiem obcym osobom.
0: Z racji tego, że my bardzo, bardzo krótko jesteśmy organizacją, to bardzo szybko zawiązaliśmy jako członkowie przyjaźnie, po prostu. Otwieramy się, no i oczywiście to, że ja jestem coachem, Teresa jest naturopatą, bardzo nam pomaga w zrozumieniu też psychiki, tak? Takiej czysto ludzkiego postrzegania siebie nawzajem. I tworząc przestrzeń naprawdę bezpośredniości, takiej akceptacji, bezpieczeństwa, tworzymy chyba takie środowisko, gdzie każdy, absolutnie każdy, od profesora, bo nasza Ania Paleniowa jest doktorem, nie profesorem, aż po osoby, które sprzątają, są mówię o tym,

0: robimy na co dzień, ale to absolutnie nie jest wykładnikiem naszej wartości. Tylko mamy takie przekonanie, że jeżeli ty pracujesz na uczelni, ty pracujesz w radiu, ty siedzisz za biurkiem prezesa, to jesteś kimś innym niż ja, która sprzątam, stoję za ladą, obsługuję ludzi albo podcieram tyłki po prostu. Przekonaliśmy się o tym. Nie, pozwoliliśmy innym przekonać nas o tym i rola chyba takich organizacji jak nasza polega na tym, żeby jednak rujnować te przekonania, przekraczać bariery i tworzenie takiego środowiska pozwala nam na przyjmowanie osób wszelkiego rodzaju, osób, które mają problemy rzeczywiście. Ja nie używam w pracy nigdy słowa problem, tylko trudność. Trudność jest łatwiej po prostu pokonać, ale wracając do tych różnego rodzaju trudności i zdrowotnych, i psychicznych, gdzie to też jest problem zdrowotny tak naprawdę.
1: Trudność.
0: Dokładnie. Mamy osoby bardzo różne. Ja się spotykam i z depresją, i z chorobami typu nowotwór, i z taką toksycznością narcystyczną w środowiskach, gdzie totalnie nie ma przestrzeni, żeby być sobą. Tam też się tworzą zaburzenia i widać to na przykładzie osób, które mają talenty, mają zasoby, są niesamowicie inteligentne i twórcze i nie mają gotowości, by się tym dzielić ze względu na swoje zaburzenia. A to emisja głosu, a to ja się nie nadaję, a to drżenie, tak, czyli ta trema, no nie jestem w stanie. To są naprawdę wielkie trudności, nawet rzekłabym czasem chorobowe, to stany lękowe, ataki paniki. No to są takie momenty, gdzie pomagam tym osobom oddechem, ale na to potrzeba 3, 4, 5 miesięcy i to się dzieje. Dzięki naszemu środowisku ci ludzie zaczynają się otwierać i mówić, chcę działać, chcę zmieniać, chcę wychodzić z toksycznych relacji, chcę mówić o swoich granicach i chcę dać tej organizacji, tym ludziom i z zewnątrz, którzy czerpią z naszych działań, bo warsztaty są otwarte i wykłady, chcą dawać i zaczynają działać. To jest niesamowite. To jest tak piękne, że zmieniając siebie od środka, dają coraz więcej. Bardzo różne osoby do nas przychodzą, naprawdę. Ale zazwyczaj zaczyna się od zdrowia, że ono siada.
2: Tak, i na przykład nie uzyskała pomocy u lekarza, tak. I szuka jeszcze gdzieś indziej. I tu często trafiają właśnie osoby, no, które nie uzyskały pomocy. Czy
1: takich kryzysowych sytuacjach.
2: Tak, kryzysowych. Mhm. Ja mieszkałam wcześniej w Warszawie długo i tam jednak środowisko było troszkę bardziej
0: świadomy.
2: Ludzi otwartych, świadomych, gotowych na nowości. Tu jest trudniejsze i to stowarzyszenie ma nam pomóc dotrzeć do tych ludzi trudniejszych,
1: którzy, tych zamkniętych umysłów.
2: Którzy mówią, że na przykład ja się nie będę leczył pietruszką, no bo naprawdę pietruszka jest wspaniałym pomocnikiem w leczeniu i często trzeba ją zastosować nawet właśnie, bo oczyszcza organizm, ale no, takie jest podejście, że jak pójdzie, kupi drogi lek, to jemu to pomoże, a pietruszka może niekoniecznie, jest za tanim, łatwo dostępnym środkiem.
0: Oczywiście, żeby wyjaśnić, nie negujemy medycyny. Absolutnie.
2: Jest potrzebna. Medycyna jest potrzebna, ale my powinniśmy się uzupełniać po prostu.
0: Tak jest.
1: Poszerzać swoje horyzonty myślowe.
0: Dokładnie. I działać dla tego zdrowia. Nie oddawać odpowiedzialności lekarzom tylko i wyłącznie, którzy oczywiście ratują. Oczywiście w tej chwili technologia medyczna jest na takim etapie, że potrafimy ratować życie.
1: Przy

0: przedłużać też życie.
1: Tak jest, tak jest. I to jest super, to jest okej. Nie okej jest to, że lekarze utrudniają nam życie. Utrudniają nam życie, mówiąc, że źródłem jest stres i koniec, tak naprawdę odbierają nam możliwość dalszego leczenia.
0: Albo proszę schudnąć na przykład.
1: Dokładnie. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Na naszych warsztatach oddechowych i nie tylko kulinarnych, dowiadujemy się, nie tylko kulinarnych, na przykład prokrastynacyjnych, dowiadujemy się jakimi umiejętnościami zmieniać swoje nawyki, przyzwyczajenia i tak naprawdę budować nowe przekonania, nową podświadomość o sobie samych, że możemy, potrafimy i nie jesteśmy skazani ani na otyłość, ani na choroby. Potrafimy to robić wszyscy.
0: Jak często organizujecie swoje takie zajęcia na różne tematy?
1: Generalnie raz w miesiącu to już jest tak statutowo, regulaminowo.
0: To jest jakiś konkretny dzień, jakiś, nie wiem, czwartek,
1: piątek? To są środy. Tak w regulaminie sobie to określiliśmy, tak nam to pasuje. Aczkolwiek bardzo często to są trzy cotygodniowe. Jeden wykład był wprowadzający, a teraz tak warsztaty i sesje oddechowe, pełne sesje oddechowe, począwszy od układu odpornościowego, holotropu i takiej transmodalności. To dzięki tym zajęciom można tak od środka siebie poznać i przeprogramować.
0: Zrestartować.
1: Tak, dokładnie. Że no, trzeba tego doświadczyć. Spotykam się generalnie raz w miesiącu, ale na naszej stronie facebookowej Razem dla Zdrowia zawsze ogłaszamy się. Osoby, które nas obserwują, zawsze są zapraszane na nasze wydarzenia. No i udostępniają oczywiście. Mieliśmy tak niewiele czasu na działania, więc to nie będziemy mówić, że tysiącami mamy ten odbiór, chociaż nasze filmy rzeczywiście mają tysięczne odsłony, ale to jest nieważne. Ważne jest nawet ta jedna osoba, która przyjdzie z bólem głowy od lekarza, który ją zdiagnozował, że jest okej po nowotworze, ale ona ma ten lęk cały czas, że to wróci, że tam jest jeszcze jakaś tam miazma, tak, Tereska? Że jest jeszcze ten program nowotworowy. Przychodzi, dostaje naszą energię, nasz zapał, naszą energię życiową po prostu. To jest coś tak niepowtarzalnego, naszą przyjaźń i nie boję się tego powiedzieć, bo tak, to jest miłość, taka ludzko-czysta miłość, akceptacja ciebie takim, jaki jesteś, po prostu, my nic od ciebie nie oczekujemy, jedyne to zaangażowania, w sensie bierz to, po prostu, kiedy bierzesz, to od razu dajesz. To tak działa. To jest coś niesamowitego, czego nie da się opowiedzieć. To trzeba doświadczyć, przeżyć. Do nas przyjeżdżają osoby kilkanaście kilometrów nawet, żeby pooddychać. Czy ostatnio usłyszałam, przyjdę pooddychać waszym powietrzem. Chociaż robi się ciasno, ale to jest zdrowe powietrze. Naprawdę. Bo zdrowo relatywne. Relacyjne.
2: No na naszym przykładzie trzeba powiedzieć, że warto stosować te naturalne metody i ten zdrowy styl życia stosować dla siebie, bo to naprawdę działa.
1: Chce się żyć, naprawdę. Pod tym hasłem działamy. Chce się żyć coraz bardziej. Każdy z nas przechodzi takie chwile, kiedy mniej się chce, nie? I wystarczy, że wiesz, że masz taką grupę ludzi, która ci zawsze pomoże, która jest i kiedy się spotkasz, to dostaniesz taką akceptację, taką tolerancję nawet głupoty swojej własnej i zawsze usłyszysz, że jest okej, bo ty jesteś, jest lepiej, bo ty jesteś, gdzie bardzo często nie usłyszysz tego nigdzie, po prostu, nigdzie. Wiele osób chodzi po to do kościoła, ale nie słyszysz tego. Słyszysz bardziej, że jesteś dobry, kiedy jesteś dobry, nie? A nie zawsze jesteśmy tacy i wcale nie musimy. Akceptujemy siebie nawzajem bez względu na wszystko. To jest taki zasób, że po prostu chce się żyć.
3: Jego siedziba mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Karpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z jego prezesem.
4: Dzisiaj porozmawiamy sobie o automobilklubie Doliny Sanu. W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ściwień. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał automobilklub Doliny Sanu.
5: Powstał w 2004 roku w Stalowej Woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciało jeździć, organizować czy współorganizować rajdy, przede wszystkim, bo rajdy samochodowe to zawsze taka nasza największa miłość, a że ci ludzie

0: ten klub do Linesanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę to już teraz i Polski.
1: Gdzie znajduje się siedziba Automobil Klubu?
0: Siedzibę Automobil Klubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy. I tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu działać, organizować, robić imprezy, czy pomagać współorganizować imprezy. I dla nas w zasadzie tak na dobrą sprawę głównym miejscem spotkania to jest właśnie wyjazd na imprezy sportowe, gdzie pomagamy, czy organizujemy różne wydarzenia.
1: No właśnie, jakie wydarzenia lub inicjatywy takie motoryzacyjne organizujecie?
0: Jest troszkę tego i tak...
1: Czasu mamy dużo.
0: Priorytetem i najważniejszą imprezą bez wątpienia jest Baja Karpatia i powrót tego rajdu do kalendarza Mistrzostw Polski, bo to jest największe wydarzenie na dobrą sprawę naszego klubu. Byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobil Klub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski wracamy, tylko wracamy to już właśnie pod egidą Automobil Klubu do Linesanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych do Linesanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też tam blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Karpatia. Też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
1: A coś więcej o nim?
0: Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były wyprodukowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne. A to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę. Natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwanym, my to mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, a w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, rozjazdy lub zmiany kierunków, natomiast to, czy jest górka, zakręt i ten zakręt jest ciasny, wolny, to tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli i wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
1: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
0: Nie, nic, nie, znaczy tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał. Tym bardziej, że w tym przygodnym terenie oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania kilkanaście, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka. To jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko historyczny rajd Monte Carlo, nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
1: Wciąż podium.
0: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zająć trzecie miejsce na 300, no to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Przede wszystkim tutaj jest taka mekka Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich świetnych kierowców.
1: Czyli znamy już takie wydarzenia, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?

0: Ci nieograniczoną ilość pracy, jeżeli ktoś by chciał, to jest
1: dla
0: korzyść.
1: Dla
0: pracoholików. Naprawdę. Znaczy, wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają znane postaci z sportu samochodowego czy motocyklowego, to daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że zrobiliście kawał porządnej roboty i jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? Najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić, możemy się umówić na spotkanie, albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
1: Co jeszcze się nie wyśniło?
0: Coś się jeszcze nie wyśniło. W zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, nie ukrywam, że ja byłem jakby pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta. Pilotem była dowolność, mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. No i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania różne czynności. Czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam, powiedzmy, przyrządy kuchenne i kobiety, powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły. A innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom. Tam, nie wiem, chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków, tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, trzeba było się zatrzymać, z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, no i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, tylko pomysł, żeby był dobry i z tego co wiem, te panie po tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziły, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko kwestia rąk do pracy i działania.
1: Macie jakąś może stronę internetową?
0: W tym momencie opieramy się tylko o Facebook, bo to tak jest medium najbardziej popularne i najprościej dostępne.
1: Czyli zapraszamy na fanpage Automobil Klubu Doliny Sanu.
0: Dokładnie tak.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

0: Polska 2, Stalowa Wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.